0: Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Motolotnia spadła na pole na Mazowszu. Wiemy coraz więcej o kulisach wczorajszego wypadku.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance, pytany, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4 tysiące żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie, które miało trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się. Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów. Ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta. Przypomnę, wcześniej we wtorek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu. Pete Hegseth miał zapewnić, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
2: To jest raport.
0: Motolotnia runęła na pole. Do wypadku doszło pod wieczór w Ostromęczynie kolonii na Mazowszu. Jak udało nam się ustalić, motolotnia runęła na ziemię zaraz po starcie.
3: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu Łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
0: Informuje Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Siedzący za sterami motolotni mężczyzna został ranny w nogi. Policjanci będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego wypadku. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się dziś, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojska lądowe. Ze szczegółami Arkadiusz Więcek.
4: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych między innymi nad Hrubieszowem wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Hrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz Rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów pod dom jego córki. Dziś ślady niedźwiedzia znalazł na polu, na którym zasiadł kukurydzę.
5: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, to on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo i
6: położy.
5: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
7: To są paznokcie, widzisz?
6: A to świeże, to z wczoraj.
5: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie. W jaki sposób? W Bieszczady będziemy jeszcze wracać w kolejnych raportach.
8: Pogoda. Jeśli ktoś z Państwa tęsknił za majem, w którym nie ma deszczu, a jest temperatura powyżej 20 stopni
9: Celsjusza,
8: no to powoli zmierzamy w tym kierunku. Mimo że hydrologicznie nie jest to zbyt dobra wiadomość, to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę dzisiaj już spokojnie, bez obaw o to, czy będzie burza, czy będzie deszcz, zresztą Michale, wczoraj się nie sprawdziły Twojej prognozy, to tak na marginesie tam.
9: Ale bo pani Jadzia mnie nie gotowała kapuśniaku.
8: Proszę Państwa, dzisiaj powyżej 20, między innymi w Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowice.

0: też.
1: Poprzecinałeś drzewka?
2: Za dużo miałem urlopu, drodzy państwo, i o tym porozmawiamy dzisiaj, czego macie za dużo.
0: Tak jest. A poza tym, Michale, co u ciebie?
3: Czy bilety na samolot podrożają? Najnowsze prognozy w raportach.
1: No i oby nie.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eskarok.

0: No ale pięknie było, normalnie. Bartosiewicz, Edyta i Jenny za nami już na antenie Jeski Rok. Tego najbardziej mi brakowało w ciągu tych dwóch dni.
1: Edyty Bartosiewicz?
0: Tak.
1: I tego, no tak?
0: Tak, no tego nastroju, tego
2: mogłeś
0: wiesz.
2: Mogłeś sobie włączyć i posłuchać.
1: Ale przecież co, właśnie co ci broniło? Włączałeś radio w ogóle
0: włączałem.
1: Przez ten czas?
0: Włączałem.
1: No, słuchałeś nas?
0: Absolutnie, było
1: ekstra.
0: Fantastycznie, tylko czegoś brakowało troszkę.
1: No Ani ciekawe, Kruszyński, poczekaj. Ani,
2: ale będzie jutro.
1: Dobra.
0: Drodzy Państwo, jak się okazuje, co za dużo, to też niedobrze. Dzisiaj pytamy Państwa, czego macie za dużo, a to w związku z tym, że w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju sześcioraczki, to było w roku 2019, 20 maja. Czego macie za dużo?
1: No właśnie, ja to jednak uważam, że zdecydowanie zawsze mamy za dużo kłopotów i rachunków do płacenia, a z drugiej strony o tych sześcioraczkach, jak sobie myślę, słuchajcie, to jest naprawdę niezła jazda bez trzymanki. Weź to teraz wykarm jakoś.
2: Tyle szczęścia w jednym mieście.
1: Jedno płacze, drugie stęka, trzecie robi
0: tak.
1: Siku.
0: Czwarte
1: chce iść spać.
0: Piąte je budzi.
1: Piąte je budzi. A szóste to w ogóle chyba...
0: Poszło do kuchni już smażyć pierogi. Daj spokój, jak żyć? Czego macie za dużo?
3: Pracy tak naprawdę mam za dużo.
0: Nie kasy?
3: No niestety.
0: Wolnego czasu też nie?
3: Nie zawsze, ale czasami może być.
0: Można z tej pracy zrezygnować, trochę ograniczyć?
3: Moim zdaniem tak, ale tak naprawdę... nie wiem, na co jej zmienić.
0: Nie ma takiej pracy, którą można byłoby wykonywać leżąc w łóżku.
3: Na przykład biznes?
2: Biznes w łóżku. Słyszałem o takim.
0: Nie, myśl o bzykaniu, dzisiaj nic nie mówić.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Wojtku,
2: ale te panie też są bardzo
1: proszę
2: pracowite.
1: Proszę cię, naprawdę.
2: Jak pszczoły.
1: No, naprawdę, niezłe. I to inne live może teraz, dobra?

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasa.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Na temat tego, czego mamy za dużo dzisiaj, z okazji urodzin pierwszych w kraju sześcioraczków w 2019 roku, na naszym Facebooku Bartek napisał, że ma za dużo kilogramów i włożył taki gif z gościem, którego uwielbiam. Ja nie wiem, czy pamiętacie taki film, który był pod tytułem Wielka Szóstka, i tam był taki dmuchany, wielki, śmieszny robot. On był cudowny, nazywał się Baymax i jak ktoś nie widział, to musi koniecznie go zobaczyć. Baymax był cudowny i on tak się fajnie puka w brzuch. Tak.
2: Naprawdę? Już jest film o tych sześcioraczkach Wielka Szóstka?
1: No, widzisz, po prostu, ale słuchaj, to było w 2019 roku, zdążyli zakranizować.
3: Bajsix się nazywa.
2: Ja pierdzielę. Czego państwo macie za dużo?
4: Dzień dobry, a propos dzisiejszego tematu dnia. Czego mam za dużo? Na pewno centymetrów w pasie, ale wszystko idzie ku temu, żeby to się zmniejszyło. Dobrego dzionka.
2: A, u mnie wręcz odwrotnie.
1: Co, ale to gdzie za masz, mało przepraszam, masz za mało centymetrów w
2: za
1: pasie?
2: Za mało nie, ale idzie w drugą stronę, żeby to się jeszcze zwiększyło, bo ja lubię mieć więcej niż mniej.
1: Poczekaj, ty lubisz mieć brzuch?
2: Nie lubię mieć brzuch, ale generalnie lubię mieć więcej. Jak mówi mój teść, no nie wiem, nie znam się, ale lubię to mieć.
1: Się teraz zdziwiło mnie to, ale to spokojnie, sobie przyniosłam bardzo dobre ciasteczka.
2: Słuchaj, to może jeszcze pan nam wyjaśni jedną historię i sprawę?
5: Czego mam za dużo? Za dużo dni między wypłatami, miesięcy między seksem. Pozdrawiam serdecznie.
6: 6 na 9 w STO.
2: Jedna wielka przerwa, co, panie Wojtku?
3: Cóż mogę panu powiedzieć, no lepiej nie będzie.

0: No i przyszła pora na informacje z kraju i ze świata i Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to opóźnienie rozmieszczenia sił USA w Polsce. Łotewskie MSZ stanowczo zaprzeczyło, by kraje bałtyckie oraz Finlandia oddały Ukrainie swoją przestrzeń powietrzną do prowadzenia regularnych ataków na Rosję. Moskwa od kilku tygodni powtarza kompletne kłamstwa na ten temat, oświadczyła szefowa łotewskiej dyplomacji.
3: To jest raport.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski z urzędnikami Ministerstwa Cyfryzacji poleciał rządowym odrzutowcem do Afryki, ale część delegacji spoza resortu musiała skorzystać z samolotu rejsowego, bo zabrakło dla niej miejsc. Tak wielkie było zainteresowanie tym wyjazdem.
1: SK Rock Sport.
2: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach. Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkosztemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
4: Zientarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: A propos a little too high, to nie ma, że za wysoko. Jak samolot leci, to musi lecieć wysoko i my będziemy lecieć wysoko w piątek już do Grecji, do Aten.
1: To my, drodzy Państwo, ja spragniony ciekawostek, bo nie było mnie przez dwa dni, szybko opowiem o greckiej wyspie, którą można kupić.
0: A, czyli mogę tam polecieć i w razie czego od razu transakcję zrealizować, kartą, tak, przejechać i będę miała wyspę grecką.
1: No parę groszy musisz, kochana, mieć, ale dużo mniej niż było na początku. Makri, tak nazywa się ta wyspa, leży sobie na Morzu Jońskim. Tam na tej wyspie znajdują się opuszczone zabudowania, mały dom, kaplica i zbiornik na wodę. Uwaga! Wyceniana była na 8 milionów euro, miała przyciągnąć bogatych inwestorów, ale nikt tej wyspy za 8 milionów euro nie kupił i teraz jest do kupienia w cenie wywoławczej 247 tysięcy euro.
0: Jest zniżka.
1: Słuchaj, razy 4,30, 247, jak kawalerka w Warszawie mniej więcej, Jaśka, zbieraj pieniążki. No i na Makri, uwaga, bo są minusy. Na Makri dozwolona jest tylko i wyłącznie działalność rolnicza, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma systemu odprowadzania odpadów.
2: I tyle. Już
3: nie mam problemu, Aśka tam poleci wszystkich zaora.
4: 6 na 9 w SC Rock.
5: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
5: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
5: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
5: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
7: Good Charlotte.

0: proszę Państwa, to jest zespół Deep Purple, który ostatnio odwiedził Warszawę i to było właściwie takie spotkanie medialne, na którym była również ekipa Eski Rock, Michał Cieśli, Klaudia, a także nasza ekipa z kamerami, więc niebawem w naszych social mediach i na kanale YouTube powinien się ukazać ekskluzywny wywiad z tymże zespołem.
1: Tak, Michał zadawał pytania, zapytał m.in. Warsaw by night good? I oni powiedzieli,
0: ja good!
2: Na pewno tak zapytał. W ogóle co do tego nie mam absolutnie kądzie żadnych wątpliwości.
0: Podobno najbardziej podobał im się purpurowy pałac kultury. W nocy.
1: Drodzy Państwo.
2: No, Boże, naprawdę, wiecie co, brakowało mi, żeby mieć was w komplecie.
1: A nie za dużo nas?
2: Nie, was nie jest za dużo, was jest akurat.
1: Państwa pytamy o to dzisiaj, czego macie za dużo?
3: Dzień dobry, 6 na 9. W temacie dnia ja mam na pewno za dużo ciuchów, w które jeszcze kiedyś wejdę. Pewnie z 5 razy więcej niż tych, w które aktualnie wchodzę.
1: No, ale w ogóle generalnie w temacie 6 na 9 za dużo ciuchów to mi się już nie klei.
2: Ale ja chciałam powiedzieć, że ja ostatnio oddałam. Ja leżały chyba z 5 lat takie naprawdę dobre ciuchy, które były takie dobra, jeszcze poczekają. I w końcu wszystkie oddałam. Karola, pozdrawiam cię serdecznie. Wzięła, zadowolona.
0: Pozbyła się ciuchów i przyszła na 6 na 9.
4: 6 na 9 w

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: I tego mi właśnie brakowało. Szkoda gadać. Drodzy Państwo, ukochana Wojtka Goli prezentuje światu nowy nos. Jakby co, to stary zostawiła sobie jako zapasowy.
2: Ale co ukochana Wojtka Goli?
3: Nie wiem.
4: U mnie z kolei żona księcia Lubomirskiego popełniła straszne faux pas na przyjęciu u brytyjskiej królowej. Nie wiedziała, z kim rozmawia. A może szukała wzrokiem królowej Elżbiety. Bezskutecznie, dodam.
2: Laluna z kolei pręży płaski brzuch po operacji zmniejszenia żołądka i przypomina, nikt nie jest w stanie mnie zniszczyć. Ja tak spoglądałem na to zdjęcie uważnie i mam wrażenie, że wszystko, co wyjęli z tego żołądka, to wpakowali je od razu w biust.
0: Jakaś porażka.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
5: Łukasz Bąk.
6: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
5: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach. Reklama.
9: Eskarok.
5: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
10: Three Doors Down.

0: Green Day. To jest SK Rock.
1: Będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Europie, jest potwierdzenie z Pentagonu. Tragiczny finał poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. W raporcie też bociany Orion i Ofelia, które streamują prosto z lasu.
2: SK Rock. Raport.
1: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich żołnierzy w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik departamentu, łączna liczba tak zwanych brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat od rana śledzi dla was nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba?
3: Tak jest.
1: Powiedz, co to oznacza dla Polski?
3: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5000 żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: To jest raport.
1: Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
4: Działania straży pożarnej kończą się na tym etapie. Na miejscu pozostaje policja, która będzie prowadziła dalsze czynności dochodzeniowe.
1: Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu. Nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce skomentował sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madzier zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, a więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej.
5: A Schengeni zónán belül egy másik országból hagyták el Európát Zsobró és a házastársa.
1: Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry oraz innego posła PiSu Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu w Budapeszcie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Bociany Orion i Ofelia streamują prosto z lasu. W gnieździe bocianów czarnych w województwie łódzkim wykluł się ostatni maluch. Bociania rodzina monitorowana jest przez całą dobę dzięki kamerze zamontowanej przy leśnym gnieździe. O szczegółach na koniec Julia nie wiadomo.
6: Orion i Ofelia doczekali się 5. pisklęcia.
7: Maluchy są silne i bardzo głośne. Domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce.
6: Odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy, podkreśla Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
7: Jeszcze wszystko przed nami. Kiedy maluchy rosną i potrzebują coraz więcej pokarmu, rodzice będą pozostawiali młode same w gnieździe i to będzie bardzo trudny i niebezpieczny czas dla młodych bocianów.
6: Losy młodych bocianów można obserwować online.
1: Jak zaznaczają eksperci, ten konkretny duet bocianów ma duże doświadczenie w siedzeniu na jajach i w wychowywaniu młodych.
8: Ale zobaczcie, nawet bociany pozazdrościły Andziach i streamowały poród.
9: Pogoda.
10: Trochę mnie przeraża twoja wiedza na temat tego.
8: I ile chyba, trudnych wyrazów. Andziax streamowały.
10: Andziax, ale to chyba wszystko przez Szkoda Gadać. Na przykład a propos Szkoda Gadać, to Kuba napisał. Kim na miłość boską jest Wojtek Gola? Odpisałam zgodnie z moją wiedzą. Nie mamy pojęcia, kim on
8: na
10: jest.
8: Na pewno kimś innym niż Laluna. Proszę państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to dzisiaj ma być już coraz więcej przejaśnień, aczkolwiek w godzinach wieczornych na zachodzie naszego kraju, jeszcze na przykład województwo zachodniopomorskie czy lubuskie, zostaną muśnięte opadami deszczu z nad Niemiec. A na termometrach dzisiaj już coraz wyższe wartości, w ciągu dnia do 20 kresek powyżej zera, właściwie na terenie prawie że całego kraju, bo tylko nad morzem około 17-18.
10: Słyszałeś, jak on ładnie powiedział? Muśnięte. Mm-hmm. Ślicznie, naprawdę.
8: Bo jak Asia porannym dumna, promieniem naprawdę. Słońca.
10: Mm, pięknie.
11: Cudowny jest.
9: Spokój.
0: 6 na 9.
9: Na 9.
0: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
9: Esterok.
3: Czego macie Państwo za dużo? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy.
8: No głupich właśnie. Żartów w Esterok. Co? Co? Co?
10: Ja wczoraj powiedziałam, że od przybytku głowa nie boli, więc jakby tak, no generalnie, tak jak mówiłam wcześniej, za dużo rachunków do płacenia, Michał, co u Ciebie?
1: Już.
10: I już.
8: Po ptokach.
3: To u mnie też tak zawsze. Ona mi, Konrad, Konrad,
10: już. To już? A no dobra.

0: Patrz, to jest wzruszające w ogóle. Zawsze mnie ten utwór wzrusza. I do anything for love. Wszystko by człowiek zrobił dla miłości. No dobra, powiedzmy, że prawie wszystko i kładę tutaj nacisk na słowo prawie. Czego macie za dużo? O to was dzisiaj pytamy. Ja chciałam powiedzieć, że uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
1: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
2: Tak, bardzo mi się podoba. Znakomicie nas dobrali.
3: Któremu się nie chce robić wystąp.
0: Świetny z nas trójkącik, uważam.
2: Drodzy państwo, dzisiaj pytamy o to, czego macie za dużo. Czego ma pani za dużo?
4: Ojku, nie wiem. Czego za dużo? Kłopotów.
2: Z młodym?
4: Nie, z nim nie. A z dziećmi jak to z dziećmi? Więc z dziećmi to zawsze, albo kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
2: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
1: No, ja ze starym.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Pozwolę sobie na szybki żarcik. Wczoraj wpadł mi, bo moja córka przegląda różne rzeczy. Taki żarcik pod tytułem: dziecko przychodzi do mamusi i mówi tak: mama, kup mi nowego iPhone'a. A mama mówi: a co ze starym? Stary kupi iPada.
0: Słuchaj,
1: i co kupiłeś?
0: Nie wiem, ale choć założyłem mu na coś szlaban.
2: Drodzy państwo, gramy dla was bardzo dobrze. Muse, tak nazywa się formacja.
0: Utwór pod tytułem nazywa się Cryogen. Zrób mu szlaban na mikrofon. Wyłącz mu.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: pytankiem odnośnie wczorajszego koncertu Metaliki. Jest możliwość odsłuchania, co zagrali po polsku, czy w ogóle coś zagrali po polsku?
1: No ale jak najbardziej, oczywiście, że tak, przecież byliśmy tam, to był też tam nasz reporter.
2: No to prawda, i on coś tam o żabie usłyszał.
3: Czemu nikt dzisiaj nie mówi, że pan Tury zazwyczaj nie śpiewa, a wczoraj śpiewał w Kotle Czarownic? Chciałby być żabą. No mnie to dzisiaj tak zrobiło dzień, że...
2: To co, wersja profesjonalna? Aha. Bez podkładu?
1: Po jednej nutce.
2: Posłuchajmy, co tam się wydarzyło wczoraj wieczorem. I razem!
1: Dobra, jedziemy.
4: Chciałbym być żabą, chciałbym być żabą wreszcie.
2: Jeszcze raz.
1: Dobra, dobra.
4: Chciałbym być żabą, chciałbym być żabą jeszcze.
5: Przyszedł Błociek niespodzianie, puknął żabkę na się. No! He ate the little żabka? No! Teraz inne żabki płaczą, że je więcej nie zobaczą. No!
6: 6 na 9.

0: Nie, po prostu, Wojtku, proszę cię, powtórz to, co powiedziałeś przed chwilą i ja będę content.
1: Tak, ja też będę content, bo ja tylko może małe wprowadzenie. Mamy dla was bilety na Fun Loving Criminals w Stodole w Warszawie 22 maja, to już za chwilę. Chcieliśmy dla was jakiś konkurs wymyślić, żeby coś było o Fun Loving Criminals. No i proszę, Wojtku.
2: Proszę państwa, skoro Fun Loving Criminals, jako znany znawca języka angielskiego, proponuję zabawę w stylu: powiedz nam kryminalną historię o wentylatorach.
0: Tak zawęziłeś.
1: Tak, no, jak fan, to fan. Ale no, widzisz, od razu wiadomo, że ty jesteś użytkownikiem klimatyzacji.
2: Tak, przewiało mi mózg.
0: No to co, messengerski rok do waszej dyspozycji. Aha. Króciutka historia o wentylatorach kryminalna. Tak. No, nie będzie łatwo.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Autopromocja. Melina. Melina w SC Rock.
4: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
5: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
4: A książkę się pisze?
5: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do Senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z Tymińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
3: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
7: Eski Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Łotewskie MSZ zaprzeczyło i to stanowczo, by kraje bałtyckie, a także Finlandia oddały Ukrainie swoje terytorium, swoją przestrzeń powietrzną, konkretnie do prowadzenia ataków na Rosję. Moskwa od kilku tygodni powtarza kompletne kłamstwa na ten temat, oświadczyła szefowa łotewskiej dyplomacji. Czechy szykują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia śmiertelnie groźnym wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze, poinformowały wieczorem służby prasowe czeskiego ministerstwa zdrowia.

0: tak, nie mam czasu się nudzić. Czyli ambitny, konkretny, długofalowy plan mojej małżonki się sprawdza.
1: Bo za każdym sukcesem stoi kobieta, prawda?
2: Poranne 6 na 9 w SCRO.
3: Reklama.
2: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SCRO.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SCROK.
4: W SCROK.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SCROK.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: Reklama.

0: Tylko chciałam powiedzieć, że na naszych słuchaczy zawsze można liczyć i nawet najgłupsze pytanie, które może paść z naszej strony, a to się niestety czasem zdarza, okazuje się, że potraficie to ubrać w coś absolutnie fantastycznego.
1: Proszę Państwa, mamy dla Was podwójne zaproszenia na sobotni koncert w warszawskiej Stodole zespołu Fun Loving Criminals. No i nasz purysta językowy Wojtek wymyślił zadanie w nawiązaniu do gry słownej: wymyśl krótką historię kryminalną o wiatrakach tudzież wentylatorach.
2: Tak, pan Wojtek wymyślił, pan Waldek odpowiedział.
3: Ostatniej nocy wentylator, zamiast wydawać cichy szept typu wśród dźwięków klimatyzacji, wydał inny dźwięk. Wojtek włączył całą klimatyzację na gorący, żebym się ukatrupił w tym gorącym upale. Obudziłem się cały zgrzany. Nagle włączył klimatyzację na niższą temperaturę. Zrobiło mi się mega zimno i stopniałem jak lód i umarłem.
4: Bo dla niektórych to warto się roztopić.
1: Boże, co tu się wydarzyło?
2: Pani, czy zapytam, czy mamy to?
1: Mamy, ja się boję, że nie dość, że mamy to, ale mamy też inne zgłoszenia.
0: Mamy też jeszcze inne zgłoszenia i też mamy to chyba.
2: Najpierw, Waldku, drogi, żeby nie było dla ciebie oklaski.
0: Dla ciebie, tak.
2: Czyli idziesz na koncert Fun Loving Criminals z osobą towarzyszącą.
0: Świetne to było, naprawdę, ja sobie będę to puszczać, jak będę chciała sobie poprawić humor.
2: No to lećmy dalej.
1: W Stodole mają klimatyzator.
5: Otworzyła drzwi i w napięciu stanęła w progu. Zrobiła krok. Pokój spowity był dymem, a atmosfera była duszna i gęsta. Zrobiła kolejny krok, gdy nagle poczuła powiew z prawej strony. Zamarła, bo wiedziała, że nie ma tam ani okna, ani drzwi. W ciemności dostrzegła dwoje świecących oczu, a powiew wzmógł się. Wtem zauważyła krwiożercze spojrzenie stojącego w rogu wentylatora. Wiatrak rzucił się na nią z wściekłością, a ona wiedziała, że to już jej koniec.
1: Boże, się ta muzyka, jak pani zrobiła robotę, doskonałe. No pani też musi tam iść.
0: Najbardziej podobają mi się takie słowa, które się pojawiają w międzyczasie, potem wtem.
2: Nagle.
0: Nagle.
2: Wiożercze
0: oczy.
2: Chodźcie, mówmy wszyscy razem. Gratulujemy, idziecie państwo na koncert. 6.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: 68-letni Dolph Lundgren zabrał na salony 24-letnią córkę i o 5 lat starszą od niej żonę. Mhm. No i dobrze, przynajmniej mają dużo wspólnych tematów. W sensie obie panie.
2: No tak, dokładnie, właśnie tak. Drodzy państwo, Walduś Kiepski wozi się po Warszawie obitym autem. Ale śmieje się z tego.
3: Ja mam dla was ważną informację. Doda i Fagata poszukują atrakcyjnego faceta do tortur. Oferują 1800 zł i pytają, czy się skusicie. Więc ja wam powiem, panowie, fucha jest. Żonom powiecie, że łatacie rodzinny budżet.
4: No i tu znowu daj ten śmiech, Waldusia.
0: To jest jakaś porażka.
5: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
5: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock. Wielka manifestacja Solidarności już dziś w Warszawie. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Takie informacje przekazuje ZUS. W raporcie też sukces polskich naukowców podczas wykopalisk archeologicznych w Peru.
1: Eski Rock. Raport.
0: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Wielki najazd na Warszawę o 12:00 z Placu Zamkowego rusza manifestacja Solidarności. Uczestnicy będą m.in. domagali się od senatorów, aby zgodzili się na prezydencki wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Ze Śląska do stolicy oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych wyjechało dziś o poranku też sporo rolników. Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
2: Tak, jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli już z tego dokładamy.
3: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
4: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
2: No ograniczenie produkcji żywności.
5: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Prowadzę już je sam z 10 lat. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
4: To do tego aż zmierza? Do bankructwa?
5: Oczywiście, że do bankructwa. Jeżeli teraz magazyny są dzisiejszy pełne w większości rolników, o ile ktoś skupuje, to poniżej kosztów produkcji, no to czym się to wiąże?
0: Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami. Na proteście będą dodatkowo domagać się wsparcia w walce z niskimi cenami skupu oraz skutkami suszy.
1: To jest raport.
0: Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do USA. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Tusk. Tym mają zająć się ministrowie.
6: Bardzo bym chciała, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale także mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także o amerykańskiej opinii publicznej.
0: To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, dodawał szef rządu.
6: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie dostał polityczny azyl. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, podaje ZUS. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o połowę, ponad połowę. Wzrosła też liczba dni spędzonych przez pracowników na chorobowym.
7: Liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 68%. Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia.
0: Wymienia Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u. W ubiegłym roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 L4. Rok wcześniej takich przypadków było o prawie 10% mniej.
1: Słuchacie raportu w SC
0: Rock. Jeszcze sukces polskich naukowców na deser. Szczątki należące do rasy nagich, czyli gołych psów peruwiańskich sprzed 1300 lat odkryli właśnie polscy archeolodzy w Peru. Rasa ta, psów nagich, uznawana jest za część dziedzictwa kulturowego tego południowoamerykańskiego kraju. Psy prawdopodobnie otaczano szczególną opieką, ale ich nie ubierano i w wieku szczenięcym żywiono niemal jak dzieci.
8: Słuchajcie, ja tak do końca nie jestem pewien, sprawdziłem sobie. Rozkład ubrań
0: nagie, gołe,
8: od roku do 5 lat, więc nie wiadomo, czy te psy były nagie. Może były ubrane, a po prostu ubrania się rozłożyły pod ziemią.
9: Pogoda.
10: Na bank były ubrane.
8: Tak, co się dzieje.
10: Miały majtki.
8: Na pewno. Proszę Państwa, dzisiaj o poranku od stopni 12 do 14, w ciągu dnia maksymalnie 22 stopnie w centralnej Polsce, nieco chłodniej w Gdańsku i Koszalinie, tam 17, 20 stopni też w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Na zachodzie w godzinach wieczornych możliwe przelotne opady deszczu. Poza tym większość kraju dzisiaj z rozpogodzeniami. Można nago śmigać.
10: Trzeba włączyć wentylator.
11: Drodzy Państwo, jeżeli wydawało Wam się, że poziom absurdu sięgnął już naprawdę zenitu i dna, nie, to nic bardziej mylnego.
10: Nie, mamy jeszcze godzinę.
11: Będzie lepiej. Dzisiaj mamy też Europejski Dzień Morza, a ponieważ marynarze, prawda, żołnierze to także ludzie morza, to może pozdrówmy ludzi morza.
12: Huja Navy! Huja Navy!
9: Eska Rock. 6 na 9.
13: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
9: Od 6 do 9
13: w Esce Rock.
10: Ja czekam, kiedy nasi słuchacze napiszą, słuchajcie, naprawdę mamy już za dużo 6 na 9.
8: czego macie za dużo. O tym dzisiaj rozmawiamy. Głupole z poranka pozdrawiają.
11: Co w raportach?
0: Polacy coraz mniej boją się inflacji. Teraz boimy się czegoś się zupełnie innego o tym raportach.
11: A czego zdrać tajemnicę, czego? Proszę? A żony to wiemy.
10: A czego się boisz?
11: Szefa?
10: A ty czego się boisz?
11: A się śmieje.
10: On się nie boi.

0: A ja jestem nad morzem i chuja Navy.
1: Chuja Navy! Chuja Navy!
2: A czy jest takie święto marynarki wojennej w Polsce?
3: Marynarki wojennej nie, ale jest kilka imprez związanych z morzem. Tak, dzień morza. Właśnie do tego wyszliśmy. Europejski Dzień Morza, a jeszcze w roku 80. pan Henryk Jaskuła wpłynął do portu w Gdyni, kończąc samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów.
2: A Westerok z tej okazji stary kończył morze.
3: I może zadać jeszcze parę pytań na mieście.
1: Jak się ucieszył, widziałeś, to po prostu tak Darcik się ucieszył z powodu tego żarcieku. Słuchajcie, czego mamy za dużo? I to jest ważne. Ja uważam, że od przybytku głowa nie boli.
3: Czego ma pani za dużo?
1: Czego mam za dużo? Jezu, nie wiem, włosów na głowie.
3: Pracy.
1: Nie, uwielbiam swoją pracę.
3: Pieniędzy.
1: Wystarczająco.
3: Czasu wolnego.
1: Nie mam w ogóle czasu wolnego.
2: Ale zobacz, mówi pani włosów na głowie, a on jej wmawia, że inne rzeczy, że pracy, że pieniędzy. A pani, nie, chodzi o włosy.
3: No tak już mam, jak się na coś uprę, to brnę, tak
2: no
3: jak ty.
2: No właśnie wiem.
4: 6/9. Estero. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
1: Ja widzę, że tutaj jakieś gromy w ogóle latają między wami dzisiaj. Ja się odsunę na wszelki wypadek i posłucham sobie razem z państwem Violet Grove.

0: Reklama.
1: Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Ja już wiem, o czym będzie opowiadała Joanna nam, drodzy Państwo, za chwilę. Posłuchajcie, czy przypadkiem nie opowiada o Was. Ja natomiast wiem na pewno, że opowiada o mnie, bo taki jestem.
1: Tak. Ja na pewno mam tak, że to, co na mnie najbardziej działa, jeśli chodzi o zdejmowanie nogi z gazu, to te uśmiechnięte buźki. Ja zawsze chcę zasłużyć na taką uśmiechniętą, zieloną buźkę, a jak nagle się okaże, że przekroczyłam trochę prędkość i ona się pokazuje taka smutna i czerwona, to jest mi bardzo przykro. Ale wyobraźcie sobie teraz taką historię. Osoby spontanicznie dziękujące kierowcy za zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych, to według psychologów osoby uprzejme, które potrafią dostrzec w kierowcy drugiego człowieka. Sumienne przestrzeganie prawa, ale także niepisanych zasad społecznych. Czyli osoby, które przytrzymują drzwi, oddają tackę w restauracji. I empatyczne oczywiście, czyli umiejętność postawienia się w sytuację drugiego człowieka. Badania potwierdzają, że nawet drobne podziękowanie potrafi poprawić kierowcy humor. W ogóle potrafi poprawić humor. To jest naprawdę bardzo spoko, żebyśmy tacy byli uprzejmi i empatyczni panowie.
2: Ja nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale Kończu nam kiedyś zdradził, że najczęściej dziękuję innym środkowym palcem.
0: No to dziękujemy Ci już, Wojtek.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

dobry. Według mnie za dużo to mamy polityków na każdym szczeblu i są za starzy. Fajnie by było, jakby to się zmieniło, ale raczej na to nie liczę, bo przecież gdzie im będzie tak dobrze, jak przy żłobie. Pozdrawiam.

0: Proszę Państwa, 8.31 na zegarach. Michał Poklonkowski już w raporcie SK Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Departament Wojny USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Oznacza to m.in. tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce. Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz ma dziś złożyć zeznania w prokuraturze w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
1: To jest raport.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali na terenie Warszawy agencję towarzyską prowadzoną przez gang. W sprawie zatrzymano 5 osób, w tym liderkę grupy.
1: SK Rock Sport.
2: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mety Cash. Początek meczu o 21:00. Za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią. Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Treflem Sopot. W trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1. Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza. Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do czwartego meczu.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Tak patrzę sobie tam, patrzę za okno, patrzę sobie, a tu idzie lepsze.
1: Pomachałeś?
0: Dokładnie, to był dżem za nami, nowy dżem na antenie Eski Rock.
1: Agnieszka do nas napisała: czego mam za dużo? Zdecydowanie obowiązków w pracy. To, że jestem sprytna i wykonuję swoje obowiązki szybciej niż reszta, nie powinno się mnie za to karać dodatkowymi obowiązkami. Pani Sylwio, jeśli pani tego słucha, proszę to przemyśleć. Pani
2: Ale
1: Sylwio?
2: U nas też podobnie, za dużo proszę obowiązków. Od 6 do 7 przegadujemy co u Aśki, od 7 do 8 co u Wojtka, a potem już na kądzie nie starcza czasu.
0: No właśnie.
1: A też jesteś sprytny i dobrze wykonujesz swoje obowiązki?
2: Tak, sprytny i wybitny.
0: Czy dobrze wykonuje swoje obowiązki, to my się przekonamy po godzinie 9 dzisiaj, kiedy pójdziemy sobie na dywanik albo dywanik przyjdzie do nas.
1: No to.
0: Drodzy Państwo, a może wy, was zapytam, macie za dużo na koncie, czy nie?
2: Ty nas pytasz?
1: No, cię, proszę cię.
0: A są tacy, kochana, którzy
1: Co
0: mają.
1: Co ty mówisz?
0: Tak.
1: No proszę bardzo.
3: Czego mam za dużo? Na koncie mam za dużo. No 15 punktów to już chyba dużo.

0: edycji i FK Rock poranek 6 na 9 po prostu rozszerzyć do 9.30.
1: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
2: 6 na 9 FK Rock. Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa Cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
3: Reklama.

0: Ja to chyba mam za dużo nadziei na różne wydarzenia, na różne dobre rozwiązania. Mam nadzieję, później przychodzi rozczarowanie, a później znowu mam nadzieję i znowu rozczarowanie. No, czasami się zdarzy, że jednak te nadzieje się spełniają, ale za dużo ich mam, zdecydowanie.
1: Też tak nie mam. Może za dużo, trzeba mieć zawsze nadzieję.
2: Też tak mam nadzieję, a później przychodzi rozczarowanie, później znowu mam nadzieję i znowu nic z tego.
3: Rolnik też tak ma, bierze widwę i zawsze coś nadzieje.
2: My się, drodzy Państwo, jak słyszycie, zbliżamy do końca naszej pracy dzisiaj. Bo zbliża się godzina 9:00. I Państwo, niektórzy dopiero zbliżają się do początku swojej pracy.
4: Zbliża się 9:00,
3: więc... Tworzysz to w pomocy?
2: Jeszcze raz, żebyśmy zrozumieli?
4: Zbliża się 9:00,
2: więc... Ty, ale dobrze, że mamy tutaj księdza. Absolutnie przydałyby się jakieś egzorcyzmy.
5: Dobrze, opłaty przyjmuję z góry. Podczas egzorcyzmu diabeł potrzebuje im podwyższenie cen.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Ledwie wczoraj Jaro był w pracy, a dzisiaj już nie.
1: No tak, a my jeszcze dzisiaj albo premia, albo ochrzan i do domu.
0: Tak będzie.
2: No ciekawe, co z tych dwóch rzeczy może nam się przytrafić, naprawdę.
0: Znaczy każdemu co innego, no, może
1: poczekaj,
0: też tak może być.
1: Co innego
0: nie?
1: Może na przykład.
0: Premia, ochrzan, premia.
1: Poczekaj, to jest fajna wyliczanka. Ochrzan, premia, ochrzan, Benz.
0: Michał Dziesik, po dziewiątej dzisiaj.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w ESC Rock.
10: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.

0: Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i z prezydentem. Mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Najpierw był Kraków, teraz Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Wczoraj Peter Maggior zwiedził katedrę wawelską i spotkał się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i z prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Ale czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
2: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Maggior przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
3: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy. Prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
0: Były minister, przypomnę, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć Funduszu Sprawiedliwości.
1: To jest raport.
0: Grozi im 20 lat więzienia. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w warmińsko-mazurskim. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, argumentując to wysoką, grożącą karą i obawą matactwa.
4: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, a ponadto zdaniem sądu istnieje realna obawa, że gdyby podejrzani pozostawali na wolności, mogliby wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne.
0: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskim. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. To kolejny przykład tego, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej osad ludzkich, również na północ od z tych lasów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W Bieszczadach jest nasz wysłannik Mateusz Chłystun. Mateuszu, opisz, jak wygląda sytuacja o poranku.
5: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców, ale nie tych tu w okolicach Połoniny Wetlińskiej, gdzie teraz jestem. Tu obecność niedźwiedzi blisko domów, zwłaszcza wiosną, nikogo nie dziwi od lat, ale tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka, kilkadziesiąt kilometrów na północ stąd. Co więc robić? Jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
6: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed popołudniowymi i też wieczornymi burzami w czterech województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Środa będzie jednak pogodna, miejscami sporo słońca. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu i w górach, przez 20 w Łódzkiem, do 23 na Lubelszczyźnie.

0: To był kult w Esterogi, dziewczyna bez zęba na przodzie. Jest 15 minut po 9. No taka mała zmiana dzisiaj. Tak wyjątkowo w środę 20 maja. Kłaniam się, Michał Cieślik. Dzień dobry, no i do południa spędzę z Państwem ten czas w Esterogi. Oczywiście będziemy sobie wertować nasze muzyczne kalendarium. No i będę Państwu podrzucał kultowe kawałki i kultowe historię przez najbliższe, no w tym momencie już niespełna 3 godziny. Także zapraszam bardzo gorąco. Meta wczoraj zagrała w Chorzowie. Jak się Państwu podobało? Państwo zadowoleni? No chyba inaczej być nie może. A jak się podobał wybór Kerka i Roba, jeżeli chodzi o ten polski kawałek, który wykonali podczas tego właśnie koncertu? No może jakoś nie najlepsza, ale tak to mniej więcej brzmiało wczoraj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i tym razem padło na repertuar Perfektu. Chcemy być sobą. Ten właśnie utwór został przez Kerka i Roba wykonany na tym wczorajszym koncercie Mety w Chorzowie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No, doceniamy próbę i bijemy brawo, jak najbardziej. To teraz sięgniemy po nowy kawałek Evanescence. Who will you follow?

To był Queen w Estrogi One Vision. No a przed nami człowiek, który stał się legendą rocka już nagrywając jeden ze swoich pierwszych utworów. Zresztą kawałek znalazł się na jego debiutanckiej płycie pod koniec lat 60. No i kto wie, czy gdyby nie brawurowe wykonanie tego utworu podczas legendarnego festiwalu Woodstock w 69 roku, te dźwięki miałyby taką moc rażenia. A w ogóle wszystko to dzięki duetowi Lennon-McCartney, który jest autorem tej kompozycji. No i to jeden z tych przypadków, gdzie mam wrażenie, cover przebił popularnością oryginał, a poza tym jeszcze utwór w tej wersji stał się tematem przewodnim kultowego serialu dla młodzieży na przełomie lat 80. i 90. Cudowne lata, coś państwu to mówi? No chyba tak. Joe Cocker, o nim mowa oczywiście, człowiek, który z niejednego pieca muzycznego czerpał. Dziś rocznica jego urodzin. Miałby 82 lata. With a little help from my friends, Joe Cocker. What?

0: To był Mysłowic i Aleksander w Esterok. Aleksander przez X, tak na marginesie, Aleksander przez KS ma dziś imieniny. Jeżeli panowie o tym imieniu świętujecie dziś właśnie, no to najlepsze życzenia z tej okazji. No i gorąco pozdrawiamy tych, którzy świętują 20 maja wszelkiego rodzaju okazję. No niech się państwu darzy. A jeszcze przed godziną 10 na pewno sięgniemy po kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium, związaną z 20 dniem maja.
1: Autopromocja. Witam państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
2: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
2: SK Rock Radar.
5: Zapraszamy. Michał Prykopowicz. Mówi się, że każdy z nas ma gdzieś na świecie swego sobowtóra. Jeszcze śmieszniej robi się wtedy, gdy dwie niezwykle podobne do siebie osoby stają się częścią szeroko pojmowanego show biznesu i są nieustannie porównywane. Do grona tego należy aktor Will Ferrell i Chad Smith. Aktor i muzyk regularnie robią sobie z tego żarty. I tak było też ostatnio w Saturday Night Live, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
2: SK Rock Radar.
6: Hey, what's up? This is Fred, Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
7: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, SK Rock.

jego takim game changerem, można powiedzieć, bo tam poznał swoją przyszłą żonę i pewnego szalonego poetę, późniejszego wokalistę zespołu The Doors, niejakiego Jima Morrisona. Reszta, jak wiadomo, jest już historią. Ray Manzarek, tak naprawdę Manczarek, jak pewnie Państwo wiedzą, muzyk posiadający polskie korzenie, dziś mija 13 lat, od kiedy nie ma go z nami. Przypomnijmy sobie więc, co wyczyniał na klawiszach, będąc członkiem The Doors, Roadhouse Blues i Dorsi w Esterok.

0: To był zespół Black Sabbath i Changes w SC Rock Changes, czyli zmiany. Tak a propos, za chwilę zmieni się godzina na naszych zegarach na 10:00. No i punktualnie o 10:00 na naszej antenie najnowszy raport już teraz gorąco Państwa zapraszamy. Po 10:00 m.in. Steppenwolf i Born to be Wild. No i podrzucę też Państwu kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, komentuje decyzję USA w sprawie lokalizacji i lokacji amerykańskich wojsk w Europie. Za chwilę oddamy mu głos. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski, Rzeszów Główny, to po wypadku na torach.
4: SK Rock. Raport.
3: 10:00. Michał Poklękowski, zapraszam. 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. Minister koordynator do spraw służb specjalnych poinformował, że ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat, usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działanie o charakterze dywersyjnym.
5: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
3: Mówił nam Dariusz Aleksandrowicz z biura ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara od 8 lat do dożywocia. Sąd w Białymstoku zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt.
4: To jest raport.
3: To nic nie zmienia w polsko-amerykańskich relacjach. Tak szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, komentuje decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie lokacji amerykańskich wojsk w Europie. Przypomnę, liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Ale w przypadku Polski decyzje USA mogą tylko tymczasowo opóźnić rozmieszczanie wojsk w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem, zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski, podkreśla szef MONU.
6: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
3: Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski-Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Trzciana-Rzeszów Główny. Do zdarzenia doszło dziś po 7:00. Na ten moment wiadomo, że osoba znajdowała się w miejscu niedozwolonym, poza przejściami i przejazdami. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut.
7: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
3: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin.
1: SK Rock Biznes.
3: Niemal połowa, bo aż 41% tak zwanych Zetek i 46% milenialsów w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty. To wynik lekko wyższy niż na świecie, gdzie średnia wyniosła po 47%. Tak wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Z kolei polscy młodzi częściej narzekają na dostępność mieszkań. Enea Nowa Energia, spółka zależna Enei, podpisała z BGK umowę pożyczki o wartości ponad 417 milionów złotych finansowanej z KPO. Środki zostaną przeznaczone na budowę 11 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 268 MW w północno-zachodniej Polsce. Prezes UOKiK-u nałożył 2 232 000 zł kary na spółkę Mobile Marketing Center, sprzedającą kursy językowe online. Urząd uznał, że firma wprowadzała konsumentów w błąd, m.in. fikcyjnymi dofinansowaniami i ofertami rzekomo darmowych kursów, poinformował UOKiK. Jeszcze ceny walut. Te aktualne: za dolara płacimy 3,62 zł, euro kosztuje 4,24 zł, frank szwajcarski 4,62 zł i funt brytyjski jest wyceniany na 4,90 zł.
1: Pogoda.
3: IMGW ostrzega przed popołudniowymi i wieczornymi burzami w czterech województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Środa będzie jednak pogodna. Miejscami sporo słońca. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu i w górach, przez 20 w Łódzkiem do 23 na Lubelszczyźnie.

0: to był Lady Punk w Esterogi, wciąż bardziej obcy. Oczywiście z Janem Borysewiczem na wokalu, a Janusz Panasewicz będzie naszym gościem dzisiaj po godzinie 16 w kolumnie Zygmunta u Dawida. No i będzie opowiadał między innymi o tym pięknym jubileuszu zespołu Lady Punk, który zespół świętuje w tym roku. Po 16 Janusz Panasewicz w Esterok, także polecamy serdecznie. Jest 13 minut po 10, niezmiennie w kalendarzu środa i 20 dzień maja. Dzień dobry, Michał Cieślik, kłaniam się no i zapraszam na kolejną godzinę naszego środowego przedpołudniowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapraszam oczywiście po kolejne kultowe historie. W tej godzinie będziemy m.in. składać życzenia pewnej legendarnej wokalistce z okazji 80. urodzin. Proszę bardzo. Taki jubileusz. To trochę później, a teraz Nickelback.

0: chcesz.
1: No tak, dziś rozpoczęliśmy od fragmentu wykonania tego jednego z największych hitów Perfektu, Chcemy być sobą. To było wykonanie Roba i Kirka z Metalliki, które panowie zaprezentowali wczoraj podczas koncertu Mety na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No naprawdę urocze to było. Ja zawsze doceniam próby poradzenia sobie z tym niełatwym językiem, jakim jest polski. Ale dali radę, panowie. Można sobie to podejrzeć w internecie, w razie gdyby ktoś jeszcze tego nie widział albo nie słyszał, a chciałby zobaczyć, jak to wyglądało i brzmiało. Także polecam. Perfekt za nami. Niewiele ci mogę dać. A propos rockowych koncertów, no rzeczy tam czasami mogą wymknąć się spod kontroli. Oj tak, tak było tego dnia w 1980 roku, kiedy podczas koncertu The Clash w Hamburgu, w słynnej Markthalle, doszło do awantury wywołanej przez jednego niesfornego, w cudzysłowie, koncertowicza, którego emocje nieco poniosły do tego stopnia, że po prostu zarobił w głowę gitarą od Joe Stramera, słynnym Fenderem Telecasterem. Oczywiście wezwano policję na miejsce i aresztowano wokalistę The Clash, sądząc, że to on jest tym, który wszczął awanturę, ale po krótkim przesłuchaniu i sprawdzeniu zawartości alkoholu we krwi puszczono go wolno. No i niebawem panowie wrócili do siebie, czyli do Londynu. London Calling, The Clash, Westerok.

0: Jutro i Vertigo w Esterok. Tak swoją drogą 21 lat temu zagrali na Stadionie Śląskim w ramach trasy Vertigo Tour. No, Śląski trochę inaczej jeszcze wtedy wyglądał, ale to, co wczoraj tam Meta zrobiła, no to szoczek normalnie, tak delikatnie powiedziawszy, bo rozbili bank, jeśli chodzi o frekwencję. Jeden z serwisów podał, że dokładna liczba uczestników występu wyniosła 88 656 osób. Natomiast Facebook Mety informuje, że uczestników było ponad 90 tysięcy. Tak czy inaczej, masa ludzi pojawiła się wczoraj na Śląskim, by zobaczyć i usłyszeć na żywo Metę. Tym samym rekord frekwencyjny na tym właśnie stadionie został pobity. Także brawa. Brawa dla państwa i dla tych panów, którzy wczoraj zagrali. 27 minut pozostaje do 11.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z dziećmi to zawsze, albo kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
3: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
4: Proszę ja cię.
2: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
5: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
6: Hi, I'm Hozier.
7: Hey, this is Jake.
8: And Josh from Greta Van Fleet.
9: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhacie Eski Rock.

0: What a Wonderful World.
1: Aha,
0: na pewno. Joey Ramone to już za nami w SC Rock. No tak, 2 lata temu wydała swoją biografię, ale tak naprawdę jej życie to historia zbyt obszerna na tylko jedną książkę. Nazywa się Cheryl Sarkisian, to jej prawdziwe nazwisko. Jej ojciec miał ormiańskie korzenie, pracował w Stanach jako kierowca ciężarówki, a ona karierę zaczynała w połowie lat 60. od śpiewania w duecie Sonny and Cher, tworzonym ze swoim mężem, ale ta relacja raczej nie była synonimem udanego związku. Jak wiadomo, to był 65. rok ubiegłego stulecia, kiedy wydany wtedy utwór I Got You Babe stał się takim symbolem ruchu hipisowskiego w Stanach Zjednoczonych, a Cher stała się, bo to ona jest jedną z bohaterek tego dnia, wokalistką kultową. Cher kończy dziś 80 lat. Wszystkiego dobrego dla pani Cheryl z tej właśnie okazji. No a teraz do spółki z Beavisem i Buttheadem w takiej odświeżonej w latach 90. wersji wielkiego hitu I Get You Babe. Cher przed nami.

0: To był Kazik na żywo i Plamy na słońcu. Najwięcej utworów do zagrania w tej godzinie już nie mam, ale spokojnie, po 11 będę miał ich parę. Wśród nich między innymi bardzo fajne koncertowe nagranie zespołu The Grandberries. A z jakiej okazji ten utwór pojawi się w kolejnej godzinie, to proszę zostać z nami. Wszystkiego się Państwo dowiedzą. Za chwilę 11, za chwilę na naszej antenie najnowszy raport.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to jest...
3: Z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Ale myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. 3 kobiety, 3 historie. 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: Reklama. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu w Wilnie i też premier rządu w Wilnie. To z powodu drona, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Czechy szykują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z tym incydentem aktywowano misję NATO oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli już m.in. prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu i premierka.
6: To jest raport.
5: A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier, szef MONU, spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon oficjalnie potwierdził, że liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Przed resortem obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kład, co usłyszałeś w tej sprawie?
7: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji, zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
8: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
7: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
9: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tą obecność?
8: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
7: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
5: Premier Węgier w Warszawie, 2 dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara w Polsce, rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
10: Kompania, chodź no! Na ramię, dań! Melduję kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
11: Czołem żołnierze!
5: Trwają rozmowy w kancelarii premiera, potem spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. To pierwsza zagraniczna wizyta premiera Węgier po objęciu urzędu w Budapeszcie.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia śmiertelnie groźnym wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Takie informacje przekazały wieczorem służby prasowe czeskiego Ministerstwa Zdrowia.
1: Pogoda.
5: IMGW ostrzega przed popołudniowymi i wieczornymi burzami w czterech województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Środa będzie jednak pogodna, miejscami sporo słońca. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu i w górach, przez 20 w Łódzkiem, do 23 na Lubelszczyźnie.

0: ONA w SC Rock. No a Agnieszka Chylińska już w tę sobotę będzie świętować swoje urodziny. No i trzeba będzie powiedzieć, że to będzie godne świętowanie swojego półwiecza, ponieważ to się zbiega z tym urodzinowym koncertem w Łódzkiej Atlas Arenie, który właśnie w sobotę 23 maja się odbędzie. To już tak awansem. Same najlepsze życzenia dla pani Agnieszki z okazji nadchodzących urodzin. Agnieszka Chylińska, ONA. Najtrudniej to za nami w SC Rock. Jest 12 minut po 11 w środowe przedpołudnie, no i otwieramy ostatnią godzinę tego właśnie przedpołudnia. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieśli.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Po 12 będziemy razem w SC Rock, polecam się. Razem z kolejnymi datami z naszego muzycznego kalendarium, po które będziemy sięgać już niebawem. A czego posłuchamy? Ano m.in. nowego utworu zespołu The Rolling Stones, In the Stars. Zresztą to jest kawałek, z którym już całkiem nieźle zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, a tak miało być. 10 lipca, nowa płyta Stonesów.

To był zespół Kansas i Dust in the Wind w Easter Rock. No a my cofamy się teraz do maja 2017 roku. To był ten dzień, w którym w słynnym Palladium w Londynie zaplanowany był koncert zespołu The Cranberries. Jego fragmenty można wciąż podejrzeć w internecie, także odsyłam zainteresowanych. Grupa zagrała 15 utworów w sumie. Na setliście znalazły się wszystkie wielkie hity i najważniejsze utwory tej irlandzkiej ekipy. Zaplanowane były kolejne koncerty, ale z powodu problemów zdrowotnych Dolores O'Riordan, wokalistki, te koncerty zostały odwołane, ale liczone, że po prostu odbędą się w innym terminie. No a ci wszyscy, którzy tego dnia, 9 lat temu, pojawili się na koncercie w Londynie, nie przypuszczali wtedy, że to będzie ostatni raz, kiedy widzą The Cranberries na żywo na scenie parę miesięcy później, w styczniu kolejnego roku. Dolores O'Riordan już z nami nie była. No i ten koncert w 2017 roku w Londynie zakończył ten oto utwór. Tutaj też grali w Londynie, tylko że w 94. u progu swojej wielkiej kariery. Zombie.

0: To jest Perfect w SC Rock. To przypomnijmy, wczoraj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagrała Metallica. No i taką ich tradycją, szczególnie Kerka i Roba, jest to, że biorą na warsztat jakiś lokalny utwór kraju, w którym się pojawiają, no i po swojemu to śpiewają, wykonują. No dobra, to może przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W ESC Rock.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Rod Stewart to jedna z tych legend muzyki, która pomimo już sędziwego wieku nie zwalnia tempa, tak aktywnie koncertując, jak i tworząc nową muzykę. Tym bardziej zaskakująco wybrzmiały słowa artysty, które padły w jednym z najnowszych wywiadów. Rod Stewart nie ukrywa, że myśli o tym, co dalej z jego karierą, a więcej szczegółów na temat tej przyszłości znajdzie się w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
5: We are Måneskin.
6: I'm Youngblood.
5: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK Rock.

To był zespół Placebo, który za pół roku ponownie zagra w Polsce. Tym razem panowie odwiedzą łódzką Atlas Arenę, by w listopadzie wystąpić tam na żywo. Every You Ever Me, jeden z największych hitów Placebo, już za nami w SC Rock. No a teraz zrobiłem sobie małą wycieczkę w czasie, bo równo 3 lata temu doszło do pewnej transakcji, że tak to ujmę, na rynku aukcyjnym, tym związanym z pamiątkami po legendach muzyki. Otóż czarna gitara Fender Stratocaster, rozbita przez Kurta Cobaina na początku lat 90., została sprzedana na aukcji za prawie 600 tysięcy dolarów. To działo się w Hard Rock Cafe w Nowym Jorku. Przypomnę, Nirvana wtedy na początku lat 90. właśnie pracowała nad kultową płytą Nevermind, no i wtedy też ucierpiał sam instrument, niesamowicie intensywnie eksploatowany w studiu podczas tejże sesji nagraniowej. Instrument został podpisany przez wszystkich 3 członków zespołu takim srebrnym markerem. Kurt Cobain, któremu zdarzało się często pisać z błędem swoje imię i nazwisko, podpisał instrument, i tutaj cytuję, dokładny podpis, Kurt Cobain, przez K. Przez co gitara nabrała jeszcze większego charakteru. No a usłyszeć ją można między innymi w tym utworze z płyty Nevermind. Lithium, Nirvana przed nami.

0: To był sztywny Palazji, wieża radości, wieża samotności, która zamyka to środowe przedpołudnie i nasze dzisiejsze spotkanie, za które pięknie Państwu dziękuję. Jak się nic nie pozmienia, no to jutro wszystko wróci do swojej regularności, no i my o tej porze to będziemy się dopiero witać. Więc liczę na Państwa jutro wczesnym popołudnie. Michał Cieślik zmykam póki co, a za chwilę w samo południe najnowszy raport w SCRO, tuż potem przejmie Państwa Łukasz. Dobrego popołudnia zatem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
7: Padły deklaracje o współpracy Madziar z Tuskiem na wspólnej konferencji. Utrudnienia w centrum stolicy. Rusza protest górników, hutników i rolników. Komunikują się za pomocą tańca. Dziś Międzynarodowy Dzień Pszczół.
8: SK Rock. Raport.
7: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
9: Polak-Węgier, dwa bratanki.
7: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów pod adresem nowego szefa węgierskiego rządu nie szczędzi też premier Donald Tusk. I wraca do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
10: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
7: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. Z Donaldem Tuskiem przejdzie ulicą Długą, a potem w planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
8: To jest raport.
7: Ściągnęli z Polski na Plac Zamkowy, żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu ich pojawiło się na Placu Zamkowym?
11: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Z tego, co rozmawiałem ze zgromadzonymi tutaj osobami, na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15:00.
7: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Teraz wspólna deklaracja Rosji i Chin. Putin i Xi Jinping ostrzegają przed powrotem do prawa dżungli. Prezydent Chin spotkał się z Putinem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Uzgodnili przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 2001 roku. W spotkaniu w ubiegłym tygodniu w Pekinie doszło do spotkania Xi z prezydentem USA.
8: Słuchacie raportu w SCR.
7: Komunikują się za pomocą tańca i potrafią rozpoznawać ludzkie twarze. Pszczoły mają dziś swoje święto. Gdyby nie one, to na świecie nastąpiłby kryzys, a ludziom zostałoby 4 lata życia.
12: 80% gatunków roślin znajdujących się w naszym otoczeniu to są rośliny, które są zależne od zapylenia przez owady. Te rośliny nie byłyby w stanie w dłuższej perspektywie funkcjonować.
7: Mówi Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. A aby powstał 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów.
13: To ja tak sobie myślę, że gdyby pszczoły miały pracować w radiu, to by nie popracowały, bo tutaj nie widać, jak się tańczy.
1: Eskarok Biznes.
7: Wojewoda mazowiecki przekazał wyceny właścicielom nieruchomości pod inwestycję Port Polska. Proces wydawania decyzji o odszkodowanie lub umorzenie zrealizowany jest obecnie na poziomie nieco ponad 43%. Proces odszkodowawczy dotyczy 887 działek, w tym 75 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Paliwa lotniczego nie zabraknie, choć jego cena mocno wzrosła, to przez spadek popytu na latanie za podróże wciąż płaci mi umiarkowanie, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Mimo trwającego kryzysu na Bliskim Wschodzie, najwięksi przewoźnicy lotniczy w Polsce nie obawiają się braku paliwa lotniczego w najbliższych miesiącach. 5 700 000 złotych unijnego dofinansowania do 2 projektów przyrodniczych. To w Gorzowie Wielkopolskim. Powstanie tam nowy szlak przyrodniczo-edukacyjny. Zrealizowane zostaną także 2 inwestycje wspierające system zagospodarowania wód opadowych.
1: Pogoda.
7: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze. Ciśnienie 1006 hektopaskali i będzie rosło.

To Syreny i Artur Rojek, Westerok, 11 minut po godzinie 12 w środę 20 dnia maja 2026 roku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, proszę nie regulować odbiorników. Ja wiem, że tu powinien być Michał Cieślik, ale Michał był od 9. Jutro na szczęście wszystko, jeżeli chodzi o grafik, wraca do normy. My dziś jesteśmy razem do 15. Mam dla Państwa sporo fajnych rzeczy, bo i mam dobrą muzykę, mam też bilety na koncert pewnego amerykańskiego zespołu, o którym opowiem jeszcze przed godziną 13. No ale teraz to mam, proszę Państwa, kawałek zespołu, który już niebawem, bo 15 czerwca pojawi się na PGE Narodowym. Coś mi się wydaje, że będzie im bardzo trudno pobić wczorajszy rekord Metallica z Chorzowa. Nowy rekord frekwencji na koncercie na stadionie 90 tysięcy ludzi. To jest o 2000 pobicie rekordu, który do tej pory na Narodowym ustanowił Dawid Podsiadło. Czy Foo Fightersi zgromadzą większą liczbę fanów pod sceną? No to się okaże już 15 czerwca. Póki co słuchamy Foo Fightersów w Esterok numer Unconditional z ich najnowszego albumu Your Favorite Toy.

Absolutnie kultowa Kobranocka, Westerok i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Kobranocka, która zagra w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata, czyli na Poland Rocku, to latem. Ale gdyby Państwo nie chcieli do lata czekać, to już niebawem, bo dokładnie 30 maja, w sobotę, będzie okazja zobaczyć Kobranockę na żywo w Parku Brudnowskim w Warszawie, bo tam panowie zagrają jako gwiazda wieczoru finału takiej genialnej akcji motocyklistów Motoserce. Cała akcja polega na tym, że zbierana jest krew dla potrzebujących, no i koncerty są takim podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy swoją kropelkę krwi dołożyli do tej zbiórki. Kobranocka już 30 maja w Warszawie, w Parku Brudnowskim, wstęp wolny. A my teraz sięgamy, proszę Państwa, po nie mniej kultowy krążek, nieco młodszy, ale jednak. Siódmy album studyjny amerykańskiego duetu The Black Keys, czyli El Camino. Na tym albumie był numer, który nosił tytuł Gold on the Ceiling, trzeci na trackliście. No i właśnie ten kawałek postanowiłem teraz zagrać dla Państwa Westerok.

0: Guns and Roses, Don't Cry w Ester Rock. Guns and Roses to pewnie kolejna ekipa, która chciałaby pobić frekwencyjny rekord, który ustaliła wczoraj Metallica w Polsce, jeżeli chodzi o koncert stadionowy. Dwie szanse będą na to, żeby spróbować ten rekord pobić. 90 tysięcy ludzi, przypominam, to jest ten nowy rekord. No a dwie szanse na to Gansi będą mieli już na początku czerwca, 4 i 6 czerwca w Gliwicach na Prezero Arenie, bo tam zaplanowane są dwa koncerty tego składu. W ogóle ten czerwiec to mamy bardzo bogaty. No bo i Gansi, no bo i wspomniani wcześniej panowie z Foo Fighters, no a oczywiście w czerwcu jeszcze 17, przypominam, też koncert Kings of Leon w łódzkiej Atlas Arenie. Czy oni pobiją może frekwencję na koncercie Metaliki? Raczej wątpię, ale jestem przekonany, że to będzie naprawdę dobry koncert. A skoro o koncertach mówimy, to jeszcze przed 13 będę miał dla państwa bilety na bardzo dobry koncert. Tym razem w klubie, trochę mniejszym, w Warszawie, ale za to zespół, który tam zagra, to jest absolutna legenda. Za moment też w Ester Rock inna legenda, czyli 30 Seconds to Mars. Mam dla państwa numer The Kill.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w Esce Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
4: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
5: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
6: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

zaproszenie. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Ano, na Messengerze Eskirok trzeba odpowiedzieć mi na pytanie, z jakiego miasta pochodzą panowie z Fun Lovin' Criminals? Czekam na państwa głosówki, bo w takiej formie poproszę odpowiedzi na Messengerze Eskirok. Tymczasem my słuchamy innego amerykańskiego zespołu, ale zespołu, który ma na swoim koncie ogromne zasługi dla muzyki. No bo gdyby nie ten zespół, to nie znalibyśmy Slipknota w takiej formie, jak znamy go dzisiaj. To Stone Sour i Through Glass Westerok.

0: Queenie, Somebody Love, Westerok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13, o 13 najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa Kaszmir Cepelinów.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.
3: Tragedia w Turku. Są zarzuty i wniosek o areszt dla partnera 19-latki. To tylko ćwiczenia. Rosyjski dron uderzył w elektrownię Bełchatów. Uważajmy na niedźwiedzia, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i zażądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do usiłowania rozboju i odmówił składania wyjaśnień. Relacjonuje Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
5: Rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
3: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś, a mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat więzienia. Rosyjski dron uderzył w elektrownię Bełchatów. Kilka osób zostało rannych, a część załogi ewakuowano. Były to tylko ćwiczenia absolutnie konieczne w obecnych czasach.
6: Na budynku oddziału RS-6, atak dronowy.
7: Do tej pory te zagrożenia miały trochę inny charakter. Wiktor Płóciennik, wiceprezes zarządu PG Górnictwo Energetyka Konwencjonalna. Niestety sytuacja na naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenie typowo militarne.
8: To jest infrastruktura krytyczna RP. Podpułkownik Tomasz Hamerski, oddział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi. Zawsze trzeba się szkolić po to, żeby w razie tych negatywnych zdarzeń wiedzieć, co robić.
3: Były to tylko ćwiczenia, a działaniom służb przyglądał się Rafał Różycki. Uważajmy na niedźwiedzia, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu. Od kilku tygodni drapieżnik pojawia się w lasach w paśmie radziejowej. Jeśli spotkamy takiego osobnika na szlaku, nie panikujmy.
9: Zachowujemy spokój. Jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy. Spokojnie, bez paniki.
3: Mówiła Gabriela Decie z nadleśnictwa w Starym Sączu. Kilka dni temu niedźwiedź zniszczył karmnik dla zwierząt. Nagrała go fotopułapka.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Mijamy je codziennie w drodze do pracy czy na spacerze. Nawet kilka tysięcy kleszczy może czaić się na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że te groźne pajęczaki spotkamy wyłącznie w głębi lasu.
10: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
3: Kleszcze wcale nie potrzebują bardzo dużej wilgotności i stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie. Najwięcej z nich jest na samych skrajach parkowych ścieżek, ukrywają się w zeszłorocznych opadłych liściach.
10: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli świadomość, że one występują. Jeśli będziemy wiedzieć, że wychodząc na spacer w środowisku występują kleszcze, to po przyjściu do domu obejrzymy siebie, dzieci, nasze ubrania czy zwierzęta. One też nie atakują z nas, nie nas. One potrzebują czasu, żeby powędrować na naszym ciele i znaleźć odpowiednie miejsce do wkłucia.
3: Poza znaną boreliozą te pajęczaki mogą być nosicielami kilkudziesięciu innych chorób, a te naukowiec zamierza przebadać w kolejnych etapach projektu Na tropie kleszczy.
2: Pogoda.
3: Środa piękna, słoneczna i ciepła, 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze.

0: kocham cię, a miłością swoją to Kult w SC Rock. Kult, który zagra w tym roku na Czochraj Bobra Fest w Namysłowie, którego zresztą jesteśmy patronami medialnymi. Polecamy, szczegóły znajdą Państwo na pewno w internetach, bo tam można absolutnie wszystko znaleźć. Oprócz Kultu jeszcze kilka naprawdę solidnych zespołów na tegorocznym Czochraju się pojawi, także warto tam być. Łukasz Szczedziłowski, dzień dobry Państwu, 13 minut po 13 w środę, 20 maja 2026 roku. Teraz zespół zza oceanu. Poniekąd, bo to panowie z grupy U2. U2, które zaskakuje swoich fanów ciągłymi wydaniami takimi nieplanowanymi i niezapowiadanymi. Tak było między innymi z Easter Lily, na której to, proszę Państwa, pojawił się numer In a Life. I teraz tego utworu posłuchamy sobie w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Numer otwierający, proszę Państwa, debiutancki krążek grupy Pearl Jam, zatytułowany Ten. Numer nosi tytuł Once i to jest jeden, proszę Państwa, z trzech numerów, który w ogóle sprawił, że panowie przyjęli Eddiego Vedera jako wokalistę i frontmana grupy Pearl Jam. Dostał, w sensie Eddie Vedder, od swojego kumpla Jacka Ironsa 3 piosenki instrumentalne nagrane przez Jeffa Amenta, Stona Gossarda i Mike'a McCready. No i Eddie Vedder w ciągu jednego dnia wymyślił do nich linie melodyczne, napisał teksty, nagrał na czterościeżkowca i odesłał chłopakom z grupy Pearl Jam. No i w ten oto sposób narodziło się to całe niesamowite przedsięwzięcie muzyczne, które trwa do tej pory i moim zdaniem jest jednym z najważniejszych zespołów nie tylko w historii grunge'u, ale w historii rocka in general. To Pearl Jam i Once, za nami Westerrock, a teraz przed nami Evanescence. Call Me When You're Sober. Oczekujemy na nowy album tej kapeli, ten pojawi się już na początku czerwca, nosi tytuł Sanctuary. Oczekujemy, słuchając starych, dobrych hiciorów. Proszę bardzo.

0: To absolutnie klasyczna Republika i biała flaga w EST Rock. A propos klasycznych polskich zespołów, to dziś po 16 w kolumnie Zygmunta Dawida odwiedzi niejaki Janusz Panasewicz. Nie wiem, czy państwo słyszeli o takim gościu. Tak czy siak, to po 16. A propos Zygmunta, to polecam bardzo gorąco odwiedzenie naszych sociali, bo można na nich zobaczyć Zygmunta i Aśkę w formie takich greckich posągów. I mówię tutaj od razu, to nie jest AI, co już niebawem również na naszych socialach państwu udowodnimy. Zapraszam. A już za chwileczkę w EST Rock The Calling i Wherever You Will Go.
1: Autopromocja. Melina. Melina. EST Rock.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Cezary Łazarewicz i bardzo dziękuję Marcinowi Mellerowi za zaproszenie do Meliny. To był naprawdę świetny odcinek. W końcu mogłem tyle o sobie opowiedzieć, jak już dawno nikomu o tym nie opowiadałem. Ubawicie się naprawdę.
1: Melina w EST Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube EST Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w EST Rock.
10: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
11: Reklama.
1: EST Rock. Radar.
12: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Ta opowieść wyciśnie łzy nawet z najtwardszych heavy metalowców. Nadchodzi oficjalna premiera filmu dokumentalnego o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście grupy Iron Maiden. Chciałem nakręcić film, który nie przypominałby żadnego rockowego dokumentu, jaki kiedykolwiek widzieliście, powiedział reżyser całości. A nowy dokument o Paulu Di'Anno ukaże się już w czerwcu. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Michael Stipe i Andrew Watt, I Played the Fool. Michael Stipe to oczywiście głos grupy R.E.M., natomiast Andrew Watt to między innymi gitarzysta Eddiego Vedera w jego solowym projekcie, ale oprócz tego genialny producent muzyczny. W swojej karierze produkował numery takich artystów jak chociażby Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus, Elton John, Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Pearl Jam czy Iggy Pop. Produkował również numery dla The Rolling Stones. Zresztą najnowszy album Stonesów, ten, który pojawi się już 10 lipca, album zatytułowany Foreign Tones, jest w całości wyprodukowany właśnie przez Andrew Watta. A ja, proszę Państwa, przypominam, że cały czas mam podwójne zaproszenie na piątkowy koncert w Warszawie, w Stodole, amerykańskiego składu Fun Loving Criminals. Trzeba tylko nagrać mi głosówkę na Messengerze Eski Rock i odpowiedzieć na pytanie, z jakiego miasta pochodzą Fun Loving Criminals. A my słuchamy kolejnego amerykańskiego zespołu na naszej playliście, tym razem to Velvet Revolver i numer Fall to Pieces.

0: Ależ to jest piękny numer. Dire Straits i Brothers in Arms na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Westerok. Już za momencik wybije 14. Po 14 zagram dla Państwa Rage Against the Machine, Killing in the Name, ale jeszcze zanim zagram ten kawałek, to przypominam, że punktualnie o 14 Westerok raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Deep Purple, który ostatnio odwiedził Warszawę i niebawem w naszych social mediach i na kanale YouTube powinien się ukazać ekskluzywny wywiad z tymże zespołem.
3: Tak, Michał zadawał pytania, zapytał m.in. Warsaw by Night Good?
4: Na pewno tak zapytał. W ogóle co do tego nie mam absolutnie kądzie żadnych wątpliwości.
2: Podobno najbardziej podobał im się purpurowy pałac kultury. W nocy.
3: No i na Makri, uwaga, bo są minusy. Na Makri dozwolona jest tylko i wyłącznie działalność rolnicza. Nie ma prądu, nie ma wody, nie ma systemu odprowadzania odpadów.
2: I ty już nie ma problemu, Aśka tam poleci wszystkich za ora.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: Wybuch gazu w Szczyrku, dziś wyrok w procesie sześciorga oskarżonych. Peter Madziar w Polsce, nowe otwarcie w relacjach Warszawy i Budapesztu. W raporcie także Mysłowice i szydełkowe robaczki na zmartwienia.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach ma dziś zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą, a szczegóły zna Przemek Kopiejka.
9: W tej sprawie nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
10: W tym wybuchu zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
9: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyjęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci.
7: Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
11: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
12: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd.
11: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Zapowiedział, że jeszcze w czasie węgierskiej prezydencji, czyli do końca czerwca, zorganizuje spotkanie premierów V4. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
7: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a jutro Peter Madziar pojedzie do Wiednia.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Szydełkowe robaczki zalewają Polskę. To akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Bańskiego z Mysłowic, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zebrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy na szydełku robią robaczki, a następnie razem z informacją o zbiórce rozwożą po całej Polsce.
13: Sonia Han, to się nazywa Worry Worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują po podrzucają go w różne miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
14: Z racji tego, że szydełkuję, to się zdecydowałam. Jest i okazja pomóc, i też spotkać się.
15: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki, bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
16: Każda osoba, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowi, a pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy.
7: A spod szydełek mieszkańców Mesłowic wyszło już kilka tysięcy robaczków.
1: Eskarok Biznes.
7: Manifestacja Solidarności na Placu Zamkowym w Warszawie. Jej uczestnicy trzymają biało-czerwone flagi oraz wznoszą okrzyki precz z Zielonym Ładem. Związkowcy domagają się m.in. referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Jutro niższe ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,50 zł. Benzyny 98 7 zł 6 groszy, a oleju napędowego 6,97. To oznacza, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących dzisiaj. I jeszcze Małopolska. Zakończyła się modernizacja przystanku kolejowego w Szczepanowicach na linii Kraków-Kielce. To ostatni tego typu obiekt budowany lub modernizowany w województwie, a wszystko w ramach tak zwanego rządowego programu przystankowego na lata 2021-2025.
1: Pogoda.
7: Słonecznie, ciepło i przyjemnie. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku oraz części Kujaw i Polesia. Tam maksymalnie 23 stopnie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 16 do 19 stopni. W Warszawie na termometrach 21, a po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze. Pod koniec maja na termometrach nawet 30 stopni.

0: John Lennon i Imagine w Ester Rock, 12 minut po godzinie 14. Jest środa, połowa tygodnia, proszę Państwa, i to jesteśmy po połowie tygodnia, znaczy po połowie środy, czyli de facto jesteśmy po połowie tygodnia, czyli de facto do piątku mamy coraz bliżej. No jak piątek, to wiadomo, w końcu będzie można odetchnąć. No chyba, że ktoś w weekend pracuje, no to wtedy sobie nie odetchnie. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w Ester Rock. Witam bardzo gorąco i mam teraz dla Państwa bardzo chłodny numer, bo będzie o terapii kriogenicznej. To znaczy, tak mi się wydaje, że o terapii kriogenicznej, chociaż z nimi to nigdy nic nie wiadomo, bo śpiewają jedno, a mają na myśli co innego. Zresztą posłuchajcie Państwo sami Muse i ich najnowsza propozycja Cryogen.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Skarok.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jedwab od Róż Europy za nami, a przed nami teraz, proszę Państwa, moment, na który wielu z Państwa czekało. Mianowicie, już teraz wręczę komuś podwójne zaproszenie na piątkowy koncert Fun Lovin' Criminals. Ten koncert w Warszawie, w klubie Stodoła, no i takie podwójne zaproszenie czeka. Wystarczyło mi odpowiedzieć na Messengerze Skirok na jedno proste pytanie, mianowicie skąd pochodzą panowie z Fun Lovin' Criminals. Michał próbował na przykład tak.
1: Czy może oni pochodzą z miasta Łodzi?
0: Michale, blisko, ale to nie jest to miasto, o które mi chodziło. Chociaż gdyby Fun Lovin' Criminals pochodzili z mojego miasta, ale to by było fajne. No dobra, ale Ewa chyba wie, skąd oni pochodzą.
2: Skąd są, pytasz? W rytmie miejskich świateł, gdzie taksi mruczy basem, a noc to drugi świat. Na rogu kawy i kuli, gdzie Broadway mknie jak wiatr, urodzili się Fun Lovin' Criminals, prosto z New York City brat. Z mostów jak refren, z dymu jak beat, na skyline winyl kręci się jak hit. Nie Londyn, nie Rzym, nie Paryż na sznyt, to Nowy Jork, ich dom, ich street.
0: No i z Nowego Jorku prosto do Warszawy panowie postanowili przylecieć, a w sumie nie prosto, bo wcześniej pojawią się w Krakowie, 21, już jutro. A ty, Ewo, z osobą towarzyszącą powędrujesz na ten warszawski koncert Fun Lovin' Criminals. No za takie rymy, no to nie mogłem cię nie nagrodzić. Eric Clapton, I Shot the Sheriff, teraz Westerok.

0: In the End to Linkin Park w Esterok. Ależ ja lubię ten kawałek. Nastraja do przemyśleń na temat tego, co ten czas robi z nami i jak się z nami obchodzi. No i przypomina przede wszystkim o tym, że nie warto tego czasu marnować. No to ja też nie będę marnował czasu. Już za momencik zagram dla Państwa świetny numer od Aerosmith i Youngblooda w Esterok.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

Aerosmith i Youngblood i My Only Angel w Este Rock. Youngblood, proszę Państwa, po bardzo udanym 2025 roku jest przez niektórych nazywany nadzieją rocka. Sam twierdzi, że to chyba trochę za duże pojęcie, że sam ma się cały czas za zwykłego dzieciaka z klasy średniej, angielskiego chłopaka, który bardzo kocha swój kraj. Mimo tego nie ukrywa, że wciąż ma apetyt na więcej. Stwierdził w jednym z wywiadów ostatnio, że zagrał na największych arenach na świecie, na najważniejszych festiwalach, a teraz zamierza obrać za cel stadiony. Jak sam powiedział, istnieje wiele różnych wcieleń Youngblooda. Nie wiedziałem, czy Youngblood będzie postacią jak Ziggy Stardust, ale teraz to nazwisko jest większe niż ja, czyli niż bystry dzieciak z północnej Anglii. Co z tego wyniknie i jak będzie wyglądała dalsza kariera Youngblooda? No, na pewno będziemy to obserwować i na pewno będziemy zdawać Państwu z tego relacje. Tymczasem zostajemy w Wielkiej Brytanii, bo mam dla Państwa numer zespołu Primal Scream. Numer, który przez niektórych określany jest jako rock taneczny. Numer nosi tytuł Rocks.

0: Ona i Jestem Silna w Este Rock, czyli Agnieszka Chilińska, która już niebawem, bo 23 maja w łódzkiej Atlas Arenie razem ze swoimi fanami będzie świętować swoje 50. urodziny. Co prawda biletów na ten koncert już od dawna nie ma, ale spokojnie będzie można go na żywo oglądać w telewizorze. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję Państwu bardzo za tę część popołudnia w Este Rock. Już za chwilkę Dawid Zygmunt, a przypominam, po 16 u Dawida jeszcze gość. Gość nie byle jaki, bo pojawi się sam Janusz Panasewicz. Najpierw jednak o 15 w Este Rock najświeższy raport.
1: Autopromocja. Był człowiek z marmuru.
2: Kiedy powstaje, pędzi maszyna.
1: Był człowiek z żelaza.
3: Człowiek, czyj ty jesteś człowiek? Kto cię wybierał i po co? Uświadom sobie.
1: Teraz nadchodzi człowiek z metalu.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. Słuchajcie mojej audycji Człowiek z metalu. Tylko w Este Rock. Gwarantuje niezły metalowy wpier... łomot.
1: Człowiek z metalu już dziś o 21:00 tylko w Este Rock. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
1: Słuchacie Eski Rock.
7: Śledczy zdradzają szczegóły, chodzi o podróż Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Idziemy po referendum, mówią związkowcy. W Warszawie manifestacja Solidarności. W raporcie akcja strażaków ruszają ze zbiórką dla pacjentów onkologicznych z Łodzi.
8: Eska Rock. Raport.
7: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
9: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy. Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
7: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Minister Sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają jeszcze na prawomocną decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania polityka. Ten jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
8: To jest raport.
7: Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
10: Precz Zielonym Ładem! Precz Zielonym Ładem!
11: Walczymy za zniesieniem tego poksanianego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
12: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu. Wszyscy wolno.
13: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
14: PiS i PO jedno zło.
15: Okej, tylko tamci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
7: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Tłum dotarł z warszawskiego Placu Zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Starosta Chrubieszowski tłumaczy, dlaczego nikt kogo nie poinformował, co się będzie działo na niebie. To nie były normalne ćwiczenia, a testy broni, zaznacza Józef Kuropatwa. Mieszkańcy Chrubieszowa byli zaniepokojeni bezzałogowcami, które wczoraj pojawiły się nad miastem. Starosta miał wcześniej dostać pismo dotyczące testów takich maszyn.
16: Ja byłem na szkoleniu w Warszawie, wiem, jeżeli na pocie naszych sił zbrojnych jakość broń się testuje, to broń Boże, żeby obcy wywiad się dowiedział. Ja to przestrzegam.
7: Wczoraj dopiero po 15:00 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało komunikat. Można było w nim przeczytać, że aktywność lotnicza w rejonie Chrubieszowa i okolic to zaplanowane ćwiczenia systemu obrony powietrznej. Informacje zostały przekazane do starostwa i policji, ale były tajne.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Strażacy spod Bełchatowa ruszają ze wsparciem dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka organizują zbiórkę.
17: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne, flamastry. Wszystko musi być nowe ze względu bezpieczeństwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z oddziałem onkologii w Łodzi.
18: Myślimy, że takie drobne rzeczy, drobny uśmiech spowodują na twarzach dzieciaków, chociaż na chwilę.
7: Z druhami Michałem Maleckim i Kacprem Millerem rozmawiał Rafał Różycki. Zbiórka na terenie jednostki OSP Kaszewice odbędzie się 26 i 27 maja, a wszystkie dary zostaną przekazane dzieciom 31 maja.
1: Pogoda.
7: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum, także burze.

0: Polska. Kolumna Zygmunta w S0S.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie Kruszyńska raportuje.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andoszewski kręci, a ja jestem Zygmunt i zapowiada się dzisiaj gęsty program. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami.
0: Edgar Rock.
1: Give it to me, baby. Dawid Zygmunt, witajcie.

Tilt w Radiu SK Rock z pozdrowieniami dla pana Tomka Lipińskiego, bo dzisiaj premiera jego książki. Jeszcze będzie normalnie to druga część autobiografii pana Tomka. Druga część będąca opowieścią o przebojach, o zespołach, ale też o marzeniach, pragnieniach i lękach. Książka już dostępna w sklepach z książkami. A jeśli chodzi o sklepy z płytami i takie platformy, gdzie można tych płyt posłuchać, to wielkimi krokami zbliża się premiera debiutanckiego albumu Panny Grol, a jej singiel, który dobrze rokuje, brzmi tak.

0: Dzień dobry. Czy dzisiejszy program będzie tak gęsty jak żurek? Dzisiaj troszeczkę, znaczy dzisiaj tak oskrzydlająco poszedłem z pogodą, bo rano zmarzłem jak to, co koń nosi pod brzuchem, bo założyłem krótkie spodnie, ale teraz śmieję się z tych, którzy wychodzili z autobusu w kurtce.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.org lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: Pearl Jam w Radiu Eskarok. Dzięki za Garden, pisze pani Kasia na Messengerze. Pani Kasia, cała przyjemność po mojej stronie. A pani Marzena co powie? Halo, halo?
1: Dzień dobry, Dawidku, w ten piękny, słoneczny dzień.
0: Dzień dobry, pani.
1: Opowiedz o tym, jak ty, fan, kibic Manchesteru United, czuje się dzisiaj po wczorajszej porażce City. Porażce, znaczy się remisie, który uczynił z Arsenalu mistrza Anglii.
0: Pani Marzenko. Pani Marzenko, może ja odpowiem słynnym cytatem z Roberta Lewandowskiego? Także...
2: Tak naprawdę...
0: Więcej o sporcie już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Melina Eserok.
4: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
5: Bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
4: A książkę się pisze?
5: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do Senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z tymi miejskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
3: Melina w Eskirok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eskirok.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
7: Eskirok. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Relacje polsko-węgierskie, wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, bezpieczeństwo regionu oraz pogłębienie współpracy obu państw. To główne tematy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i szefa węgierskiego rządu Petera Madziara. Politycy spotkali się w Belwederze. Wcześniej Madziar, który od wtorku przebywa z wizytą w Polsce, spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem.
7: To jest raport.
8: Są zarzuty po ataku na juwenaliach w Kielcach. Za pobicie 21-latki odpowiedzą dwie młode kobiety. Kryminalni ustalili tożsamość podejrzanych.
9: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
8: Informuje Jacek Borek z Kieleckiej Komendy. Kobietom grozi 5 lat więzienia. Teraz Dolny Śląsk i dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn Zdrój. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej normy bakterii grupy coli. Alert w tej sprawie wysłało do mieszkańców również RCB.
7: Rok. Sport.
8: Na początek Paryż i awans Mai Chwalińskiej do trzeciej rundy. Polka wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych. Mecz trwał godzinę i 6 minut, a kolejną przeciwniczką Chwalińskiej będzie Holenderka lub Rumunka. We wrześniu w Polsce piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet U20. W Łodzi odbyło się losowanie grup. Jednym z miast gospodarzy będzie Sosnowiec, gdzie zagrają reprezentacje występujące w grupie C i F. Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
10: Będzie to Francja, Korea Południowa, Ekwador, Ghana, Hiszpania, Nigeria, Nowa Kaledonia oraz Chiny. Ponadto będzie tutaj rozegrane jedno spotkanie z grupy D, będzie to mecz Nowa Zelandia, USA oraz jedno spotkanie grupy E, Portugalia, Kostaryka.
8: A w dalszej fazie mistrzostw na obiekcie w Sosnowcu odbędą się dwa spotkania 1/16 finału, a potem jeszcze dwa ćwierćfinały.

0: Richard Ashcroft w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To utwór Heavy News, no i sprawdzę dla Państwa te Heavy Newsy i może przejrzyjmy je szybciutko, tak szybciutko i będziemy mieli z głowy. Uwaga, uwaga, tym żyje Polska. Anna Maria Żukowska rozliczyła kilometrówki na prawie 40 tysięcy złotych, a nawet nie ma samochodu. Tomasz Sakiewicz podczas interwencji policji podobno nie miał na sobie spodni. A dzisiaj w Warszawie był Wielki Marsz Solidarności. Mieliśmy briefing prasowy w KRS-ie, a do tego wizyta premiera Węgier i przesłuchanie Sakiewicza w prokuraturze. Z tego co wiem, to pan Tomasz dzisiaj założył spodnie, a pani Żukowska pewnie założyła, że na te wszystkie wydarzenia wprawdzie nie dojedzie swoim autem, ale i tak se to rozliczy na koszt podatnika. Dziękuję za wysłuchanie.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC-ROK.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC-ROK.
2: W ESC-ROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC-ROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Rammstein w Radiu SK Rock. I wstyd się przyznać, ale nie było mi dane zobaczyć ich na żywo, a to podobno przeżycie nie z tej ziemi. A jak Państwu było wczoraj na śląskiej ziemi? Wczoraj w Chorzowie Metallica. Niesamowite wydarzenie, tak słyszałem. Ja wiem, że to trudno opisać jednym zdaniem to, co wydarzyło się wczoraj, ale może zechcecie spróbować i wysłać mi krótką głosówkę na Messengerze. Czekam na wasze szybkie metalikowe szoty. No, a czekam też na naszego dzisiejszego gościa, Janusz Panasewicz w kolumnie po godzinie 16. O 16 raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Kilkuletni kary więzienia, utrzymany wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Poważny wypadek na hulajnodze elektrycznej. Nieprzytomny 17-latek z Podhala. W raporcie także warszawskie zoo i 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie.
2: SK Rock. Raport.
1: Zbliża się 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało kary od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat.
3: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
1: Mówi pełnomocnik rodzin najbliższych ofiar Mariusz Mazurek. Kasacji od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi prokurator Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
4: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
1: Do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą.
2: To jest raport.
1: Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Sygnaliści nie kryją satysfakcji po tym ruchu. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkiny poważne zarzuty dotyczące m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo? To zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
1: Zaznacza profesor Barbara Biesiada-Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach. W ciągu najbliższych 30 dni na siedleckiej uczelni powinno zebrać się kolegium elektorów, które może zdecydować o przyszłości rektora. Poważny wypadek na hulajnodze elektrycznej. 17-latek z Podhala nieprzytomny i z poważnymi urazami. Śmigłowcem został zabrany do szpitala w Krakowie, donosi nasz reporter Łukasz Bobek.
6: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie w warszawskim zoo. Swój jubileusz obchodzi Jurim, samica mrówkojada olbrzymiego. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Czego życzą jej mieszkańcy w dniu urodzin?
7: 100 lat jeszcze.
8: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
9: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
10: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
11: Pysznych posiłków.
12: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
13: Życzyjmy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
14: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
1: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
0: Pogoda.
1: Jest słonecznie i ciepło. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku oraz części Kujaw i Polesia. Tam maksymalnie 23 stopnie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie 19. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze. A pod koniec maja na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni.

0: Polska. To jest kolumna Zygmunta w SRO.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. I dzisiaj, no dzisiaj to my mamy gruby program.
2: Absolutnie.
1: Axl Rose potwierdza, a zaraz nam zaśpiewa. A później w naszym studiu pan Janusz Panasewicz. A poza tym w dzisiejszym programie ogłosimy zwycięzcę naszej akcji SK Rockstar. No i będziemy się też wsłuchiwać w wasz głos. Pozdrawiamy z radia. A ja z państwem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Gansi, welcome to the jungle, a ja tymczasem welcome naszego gościa, bo czas na gościa.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
2: Zanim zaczniemy, to tylko powiem, że to rozmowa, która odbywa się przy wsparciu naszych przyjaciół z Festiwalu Rockowizna i na poznańskiej Rockowiźnie zobaczą Państwo zespół Lady Punk, a dzisiaj naszym gościem pan Janusz Panasewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, panie Januszu. Panie Januszu, sporo się teraz dzieje u Lady Punk, bo i koncerty jubileuszowe, do tego pierwsze plenery, były juwenalia, kolejne pokolenia śpiewające wasze hity. No co, no serce się raduje.
3: No to prawda, bardzo intensywnie jest ostatnio, od wiosny tak naprawdę, od marca, od czasu, kiedy zagraliśmy pierwszy koncert na Torwarze w Warszawie, to później się to tak potoczyło, no i końca nie widać w tej chwili, także jest tego sporo, a przy tym, przy wszystkich polskich miejscach, gdzie graliśmy ostatnio, no mieliśmy też trzy intensywne dosyć wyjazdy, bo graliśmy już na wiosnę i w Anglii, i w Holandii, i w Stanach Zjednoczonych trzy koncerty. Takie krótkie wyjazdy, ale jednak.
2: Doszły do skutku, wszystko się udało.
3: No, tak się uda.
2: Wiele koncertów Lady Punk zaczyna się od utworu Zamki na piasku. Dawno temu powiedział pan, ile razy wychodzę na scenę i mam zaśpiewać tę piosenkę, to sobie myślę, któregoś dnia zaśpiewam, jesteś indoorem, to mi się podoba. I pytanie brzmi, czy już pan to kiedyś zrobił?
3: Jeszcze nie, proszę być cierpliwym.
2: Może na rok...
3: Jeszcze nie. O, może na Rakowicie, tak, to znakomity pomysł.
2: Prawda? Bo mi się teraz, panie Januszu, przypomniało, że ja przez właściwie całe swoje życie miałem ksywę Zygol, bo ja się nazywam Zygmunt i miałem takiego kolegę, który za mną łaził i krzyczał, jesteś Zygolem, macać, szczur, także no, jest bardzo dużo... Może tak, na Rakowiźnie.
3: Dobre skojarzenia na Rakowiźnie, jak znalazł.
2: Rakowizna w Poznaniu. Tam się spotkamy wszyscy razem, tam będziemy świętować jubileusz Lady Punk i mam nadzieję, że poczujemy tę wspólnotę, bo przy okazji poprzedniego jubileuszu powiedział pan, brakuje mi takiej spontaniczności, która była, kiedy zaczynaliśmy. Ludzie, mimo że biedniejsi, to byli wtedy bardziej spontaniczni i byli razem. W biedzie, radości, smutku, ale byli razem. Smutno patrzeć, panie Januszu, kiedy dzisiaj z każdym rokiem jesteśmy coraz bardziej osobno. Nie zastarzała się ta refleksja?
3: Nie, nie, zupełnie nie. Chociaż oczywiście koncerty, jak akurat koncerty, wydaje mi się, że mają to do siebie, że jednak jakoś tam jeszcze tych ludzi scalają, gdzieś jesteśmy razem, czujemy się w jakimś takim społeczeństwie i tak dalej. Natomiast na co dzień to co powiedziałem wtedy, jest cały czas aktualne. Natomiast no, koncerty fajnie, że są, bo rzeczywiście czy obserwujemy, czy parę dni temu w Spodku, czy wcześniej w Krakowie, to są same takie duże hale. I czy w Warszawie tutaj to rzeczywiście widzimy to i dostrzegamy, że bo to są różne pokolenia na nasz zespół przychodzi, także widzimy taką dobrą energię. Nie zawsze ona wszędzie jest, ale na tych koncertach akurat warto zobaczyć, przyjść i posłuchać.
2: Chociaż i na koncertach, i na ostatniej płycie wyśpiewuje pan bolesne wersy, na przykład wers Chcę, by wielki naród zjednoczony trwał, śpiewał Alleluja i odmieńców prał.
3: No tak. No tak, mamy do czynienia. Znaczy to jest akurat tekst Andrzeja Mogilnickiego, jeden z pierwszych, który powstał na tą płytę. Ja pamiętam dobrze, że jak czytałem to jest dość ostry numer i jakby na nasz repertuar. I rzeczywiście miałem takie, czytałem kilka razy ten tekst, mówię, no Andrzej, jeszcze nie wiem, jak go zaśpiewam, ale zobaczymy w studio, nic nie ćwiczę, przychodzę, po prostu znam tekst i będziemy kombinowali. No bo nie jest łatwo czasami zaśpiewać takie rzeczy, o których codziennie widzimy w telewizorze, na ulicy, gdziekolwiek. To nie jest, to się nie, te teksty nie wzięły się, nie zostały wymyślone. One po prostu są jakby synonimem sytuacji, którą widzimy przez okno codziennie.
2: Jubileuszowa płyta LP45 została bardzo dobrze przyjęta. Jest bardzo, bardzo przebojowa, jest gitarowa. Jest pan też w świetnej formie wokalnej. Czy to prawda, że do większego dbania o głos namówił pana Jan Borysewicz?
3: Znaczy, no, to jest Janek oczywiście też, ale generalnie to się zaczęło takie profesjonalne, bo ja oczywiście chodziłem kiedyś, lata temu, była taka pani foniatra, do której wszyscy muzycy chodzili, wokaliści, wokalistki oczywiście, i ona zmarła po prostu lat temu ileś tam I ja byłem tak do niej przyzwyczajony, że po prostu zaniedbałem to i przestałem szukać i tam po parę lat w ogóle sobie dałem z tym spokój.
2: A czy to ta pani powiedziała panu, powinieneś rzucić, ale widzę w twoich oczach, że nie rzucisz?
3: To już, to właśnie, nie, to akurat to powiedział lekarz, akurat nie pani, tylko lekarz foniatra, do którego, z którego, że tak powiem, przysługi korzystam w tej chwili. I jest znakomicie, naprawdę czuję się znakomicie, mam jakiś taki pomysł na to, jakby bardziej poznałem swoje gardło i wiele, wiele rozmawialiśmy z nimi, na czym to polega, ale to on to powiedział. Tak.
2: Janusz Ponastewicz w naszym studiu. Razem z Lady Punk pan Janusz będzie częścią poznańskiej rokowizny i jak to na festiwalach bywa, nie zabraknie największych przebojów, ale pojawią się też nowe utwory. I w kolumnie Zygmunta już teraz utwór z najnowszej płyty zespołu Lady Punk.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock. Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
1: Kolumna Zygmunta, tak nazywa się ten program. A Rockowizna to festiwal pod naszymi flagami. Ta impreza w sierpniu w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. I w Poznaniu zobaczycie m.in. zespół Lady Punk. I dzisiaj razem z nami Janusz Panasewicz. Dzień dobry, witam ponownie, panie Januszu.
2: Witam.
1: Panie Januszu, kiedy był tu Jan Borysewicz, to powiedział, że on w ogóle muzyki nie słucha poza Lady Punk, bo mu muzyka przeszkadza. A panu?
2: Nie, ja słucham różnej muzyki. Może nie aż tak dużo i nie z taką częstotliwością jak kiedyś, nie?
1: Bo... Zna pan Chivasa?
2: O tak, poznałem ostatnio. Tak poznałem w Rzeszowie, zdaje się, na Juwenalii.
1: Słyszałem z różnych źródeł, że miał bardzo ciekawy tekst, który trochę pana zainspirował.
2: No zainspirował do tego stopnia, że jestem w stanie też wiele takich tekstów napisać.
1: Ten refren miał trzy słowa z tego, co kojarzę, i żadnego nie da się zacytować na antenie.
2: No żadnego.
1: Czyli was, państwo sobie sprawdzą, a my tymczasem sprawdzamy line-up Rockowizny. Rockowizna Poznań, na scenie oprócz Lady Punk także Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, Pull the Wire. Wszystkich o to pytam, panie Januszu, pana również zapytam, czy którąś z tych ekip chętnie zobaczyłby pan jako słuchacz, widz, festiwalowicz? Line-up ma pan przed sobą.
2: No oczywiście Sex Pistols.
1: A jak?
2: Sex Pistols, no ja nigdy ich nie widziałem, znaczy znam, słuchało się tego latami, gdzieś tam z kaset i tak dalej, ale zobaczyć ich z przyjemnością.
1: Nawet z Frankiem Carterem.
2: Nie ma znaczenia, chciałbym zobaczyć po prostu jak się czują, jak grają i co grają.
1: I wracamy do Lady Punk. Powiedział pan kiedyś, pamiętam jak kryzysowa narzeczona po raz pierwszy wylądowała na pierwszym miejscu w Trójce. Byliśmy wtedy w Zakopanem, pojechaliśmy na Gubałówkę ze skrzynką szampana i strzelaliśmy tymi szampanami, mieliśmy 20 parę lat. I pyk, Lady Punk ma już 45 i jak dzisiaj świętujecie swoje sukcesy?
2: Znaczy, się najczęściej nie świętujemy sukcesów, bo ciągle jesteśmy ze sobą, więc to nie jest dla nas jakieś takie zupełnie świeże. Natomiast no, sukcesem jest to przede wszystkim, no wtedy to była jakaś tam lista, konkretny wymiar, czyli jakaś lista przebojów, bardzo znana i nagle jesteś numerem jeden, to zrozumiałe. Natomiast w tej chwili myślę, że sukcesem dla nas jest to, że przez tyle lat gramy i jesteśmy w zdrowiu w miarę, że możemy się tam ruszać i sobie bawić się na tej scenie i że ciągle przychodzą ludzie i to jest chyba najważniejsze, że przychodzą ludzie, którzy chcą to oglądać, na to patrzeć i to jest chyba taki sukces na co dzień, z którego się cieszymy po prostu. To jest najważniejsze.
1: Używając terminologii piłkarskiej, wasz sezon cały czas trwa.
2: No, tak to wygląda. Właściwie mówiąc nawet wcześniej prywatnie w rozmowie o juwenaliach, że 40 lat temu grałem na juwenaliach i gram w tej chwili na juwenaliach, więc co prawda coraz mniej już tam rockowych kapel gra na tych juwenaliach, ale jeszcze coś się tam dzieje. Natomiast już sam ten fakt, nie, że się grało ileś lat temu na juwenaliach i ciągle najważniejsze, że te dzieciaki, no młodzi ludzie, w sumie studenci pierwszego roku, drugiego i dziewczyny, chłopaki po prostu znają teksty, śpiewają
1: wszystko.
2: Ich tam 30 tysięcy ludzi, śpiewają teksty facetów, którzy grali 40 lat temu, no to jest zdumiewające.
1: A pograłby pan w piłkę? Bo powiedział pan, pograłbym w piłkę, ale po 10 minutach musiałbym chyba poprosić o zmianę. Bo jest taki plan na Rockowiźnie, już niektórzy artyści się zgodzili, że chętnie by wzięli udział w jakiejś takiej małej minigierce.
2: Nie wiem, pograłbym może, zobaczymy jak tam u nas z terminami, jak mi tam dojeżdżamy i tak dalej, bo być może gdzieś dzień wcześniej gramy i nie wiadomo, czy się uda, ale prawdę mówiąc dawno nie grałem, tam czasami jeszcze z synami czasami pokopałem przed domem, ale w tej chwili bardziej oglądam, także...
1: A propos, właśnie pociągnijmy ten wątek, panie Januszu, bo moja miłość do piłki zaczęła się na poważnie od koszulki Davida Beckhama, później finał z Bayernem w 99 roku.
2: Oglądałem, pamiętam ten.
1: Pan się o Manchester United bardzo ładnie wypowiadał.
2: No, powiem szczerze, przed Barceloną, bo to już jest dla mnie ten klub od 25 lat, ale właściwie pamiętam taki finał Ligi Mistrzów, gdzie grała Barcelona z Manchesterem United, wygrała przepiękna bramka Messiego tam główką i tak dalej, więc ja pamiętam te mecze i szedłem na te mecze z takim dość mieszanym uczuciem, nie, bo Manchester zawsze United lubiłem za to, co zrobili na też zresztą w Barcelonie, zdaje się, był ten finał,
1: Barcelona na Camp Nou,
2: który ograli Bayern Monachium, ale też nie tylko to, ta cała ich taka dynastia, która tam panowała za Fergusona, czy tych wszystkich młodych piłkarzy, Scholesa, braci Neville, Beckhama oczywiście.
1: Giggsa.
2: No tak, to po prostu była i później obejrzałem kilka filmów na ten temat i obserwowałem, jak on tych dzieciaków zbierał i jakby wybudował tą drużynę nie na kupowanych zawodnikach, a na swoich wychowankach, więc to była fantastyczna drużyna. Zresztą to dzisiaj mam dla nich sentyment, także
3: tak. I tak się całkowicie, panie Januszu, przypadkowo składa, że kiedy Manchester United ostatnio wygrywał Ligę Mistrzów, to był rok 2008 i całkowicie przypadkowo wydał pan wtedy swój solowy album. I chciałem zapytać, kiedy wyda pan kolejną solówkę?
2: A noszę się z tym już od jakiegoś czasu, także pewnie wydam. No, na pewno nie w tym roku, no bo mamy dość intensywną tą trasę z Lady Punk, ale później trzeba będzie się nad tym usiąść i zastanowić. Tam trochę coś mi tam chodzi po głowie i jakiś pomysł mam, natomiast troszkę z czasem jest tak, że bo jednak chciałbym nad tym posiedzieć i popracować, a jak się uda, może przyszły rok, może jakoś tak.
3: Proszę mi dać znać, bo niewykluczone, że i wtedy United może.
2: No, idzie w dobrym kierunku w każdym razie.
3: Pudło w Premier League, to prawda. A czy przy okazji tej płyty, o której pan myśli, dostaniemy książkę o Januszu Panacewiczu, o której słyszymy już od dawna?
2: No właśnie, ta książka jest w zasadzie już dawno skończona. Ona będzie nowelizowana, bo skończona jest kilka lat już, ze 2 lata, 3, jak została jakby zamknięta. To dwóch młodych ludzi, zresztą dziennikarzy sportowych akurat robiło ze mną. To nie jest na zasadzie wywiadu, to jest na zasadzie trochę rzucania tematu. Oni rzucali temat i siedzieli. Po prostu siedzieliśmy 2 godziny i ja przez 2 godziny o jakimś temacie mówiłem. Po czym wymyślali kolejny temat, kolejny. To trochę na takiej zasadzie. Ona jest gotowa tak naprawdę, natomiast co do jej wydania... No różne miałem pomysły, ale podejrzewam, że jeżeli zdecyduję się na coś takiego, to być może ona się ukaże razem z płytą. Więc tak sobie planuję.
3: Czekamy na więcej informacji, a tymczasem celebrujemy, świętujemy z wami jubileusz, jubileuszowy rok, 45-lecie Lady Punk, a wspólnie będziemy świętować m.in. na poznańskiej rokowiźnie. Do zobaczenia, panie Januszu, i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Można sobie krzyknąć. Tak jest. I jeszcze raz. A ja jestem bardzo ciekawy, kto dzisiaj krzyknie z radości, bo dzisiaj ogłosimy zwycięzcę naszej akcji SK Rockstar. Setki zgłoszeń, dziesiątka finalistów i państwo zdecydowali. A jak zdecydowaliście, przekonamy się już za kilka chwil. A tymczasem pędzimy do raportu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z dziećmi to zawsze, albo kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
3: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
4: No, ja ze starym.
5: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
6: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny. W Warszawie protest zorganizowany przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestują przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. A do tematu wrócimy o 17. Teraz Dolny Śląsk i śmiertelny wypadek w Ząbkowicach Śląskich. 78-letni kierujący samochodem marki Fiat uderzył w ścianę budynku w samym centrum miasta. Jechała z nim 73-letnia kobieta, której życie nie udało się uratować. Mężczyzna został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala, a policja ustala okoliczności tego zdarzenia.
7: To jest raport.
8: Kompletnie pijany przyjechał samochodem do sklepu po płytki. To historia z Brzegów w województwie opolskim. Zaniepokojony klient wezwał policję. Okazało się, że 41-letni kierowca ma 3 promile.
9: W takim stanie przyjechał na zakupy, wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne. Tłumaczył, że właśnie zabiera się za remont mieszkania.
8: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna.
7: SK Rock Sport.
8: A na początek piłkarska Liga Europy. Wieczorem w Stambule zagrają Freiburg i Aston Villa, której piłkarzem jest Matty Cash. To początek serii finałów rozgrywek klubowych pod egidą UEFA, której zwieńczeniem będzie decydujące spotkanie Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół już odniósł największy sukces w historii, a jeśli zrobi kolejny krok, to jesienią zadebiutuje w Champions League. Z kolei drużyna angielska to znana marka, która po Puchar Europy sięgnęła w 1982 roku, ale później przeżywała spory regres i dopiero w ostatnich latach wróciła do Barcelony. Urodzony w Anglii Cash to jedyny w tym sezonie polski piłkarz, który dotarł do finału europejskiej rywalizacji klubowej. W rozpoczynającym się o godzinie 21 meczu można się spodziewać go w podstawowym składzie Aston Villa. Na koniec Formuła 1 i Grand Prix Kanady. Piąta runda Mistrzostw Świata zostanie rozegrana w niedzielę na torze w Montrealu. Po czterech liderem jest 19-letni Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, który w tym sezonie wygrał już 3 wyścigi z rzędu. Drugi w klasyfikacji sezonu jest Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a na trzeciej Monaki Charles Leclerc z Ferrari. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena jest czwarty, tracąc do litera 49 punktów.
1: Kolumna Zygmunta w S-Rock. Zaprasza.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skangenezji. Gwiazda tegorocznego festiwalu w Ostrawie i na tym festiwalu wystąpi też polski zespół. Polski zespół pod flagami Eski Rock.
2: Eska Rockstar.
1: Eska Rockstar, może ja przypomnę, to jest taka akcja, taki konkurs dla polskich kapel, konkurs Eski Rock, a nagrodą jest występ na festiwalu w Ostrawie i to będzie dla mnie niesamowite przeżycie, bo nie dość, że przekażemy Państwu, kto wygrał, to jeszcze zrobimy to z Januszem Panasewiczem. Panie Januszu, bardzo dziękuję, że się Pan zgodził.
3: Proszę bardzo.
1: Przekazać tę pałeczkę rock'n'rollową do kolejnych rąk. A pamięta Pan swój pierwszy zagraniczny występ?
3: O ile... Właśnie to jest fantastyczna sytuacja, dlatego że o ile pamiętam, pierwszy chyba był w Czechach. I to był jakiś duży festiwal rockowy na Strachowie, na stadionie. I tam zagraliśmy... Nie wiem, czy to nie był nasz pierwszy zagraniczny wyjazd. Nie jestem tego na pewno pewien, ale to jeden z pierwszych na pewno, który zagraliśmy gdzieś za granicą Polski.
1: To jest niesamowite, bo my dzisiaj wręczymy nagrodę główną, którą jest występ na festiwalu w Czechach, a Pana pierwszy międzynarodowy koncert to był prawdopodobnie koncert w Czechach.
3: No, możliwe, że tak. Nie jestem na pewno pewien, ale w każdym razie na pewno jeden z pierwszych i takich dużych.
1: Okej. Okay. Ja dostałem numer telefonu do laureatów naszej zabawy. Ciekawy jestem, do kogo się dodzwoni. Halo?
4: Witam serdecznie, Hubert Jarentowski z tej strony.
1: Cześć Hubert, Dawid Zygmunt, Eska Rock z tej strony.
4: Witam serdecznie, panie...
1: Hubert, bo ja tutaj sobie gadam o muzyce i o innych rzeczach z panem Januszem Panasewiczem z zespołu Lady Punk. Czy mógłbyś się z panem Januszem przywitać?
4: Witam serdecznie, panie Januszu.
3: No, witam mnie również.
1: Hubert, bo... Bo dali mi twój numer telefonu i powiedzieli, żebym zadzwonił. Powiedz nam, jak nazywa się twój zespół.
4: Zespół, w którym gram, to jest Flying Bison.
1: Czekaj. I wybraliście udział w naszej akcji, w naszym konkursie Eska Rockstar.
4: Dokładnie tak, zgadza się.
1: Jest taki zespół, Flying Bison, faktycznie. Czekaj, ja sobie tutaj szukam informacji o was. Jesteście z Krakowa?
4: Dokładnie tak.
1: Zespół polsko-fińsko-włoski?
4: Tak, zgadza się.
3: Fajny mix.
4: Basista to? Jest Włochem, perkusista jest z Finlandii. Spotkaliśmy się wszyscy w Krakowie.
1: Panie Januszu, w zespole to czasami chyba się ciężko po polsku dogadać, a co dopiero...
3: Ale może dlatego, że po polsku może jest trudniej, więc to jest bardzo ładny mix. No.
1: Jezu. Polak, Fin i Włoch. Hubert, dobrze zakodowaliśmy?
4: Tak, dokładnie tak.
1: Do baru wchodzi Polak, Fin i Włoch, a barman mówi cześć Flying Bison.
4: Dokładnie tak.
1: Hubert, coś tak czuję, że przed nami bardzo ciekawe miesiące i myślę, że będzie okazja, żeby się lepiej poznać, ale musimy zrobić to oficjalnie. Panie Januszu, bo my mamy kopertę i sprawdźmy, czy w kopercie jest faktycznie zespół Flying Bison. Przekazuję panu.
3: Już
1: rozerwać chyba można.
3: Będzie po ludzku, elegancko, to proszę bardzo.
1: No.
3: I tu jest tak, laureatem drugiej edycji konkursu SK Rockstar zostaje zespół Flying Bison.
1: Flying Bison! Hubert! Gorąco wam gratuluję.
3: Gratuluję, Hubert. Fantastycznie. I wyjazd do Ostrawy. Świetne miasto. Będziecie się dobrze bawili. No i mam nadzieję, że fajnie zagracie.
2: SK Rockstar.
1: To może jeszcze zagramy wasz numer. Hubercie, pan Janusz Panasewicz będzie się przysłuchiwał, jak brzmicie, dobrze?
4: Proszę bardzo, tak?
1: Tak, dobrze. Tak brzmi Flying Bison, laureaci Eska Rockstar 2026.

0: Like a Whisper in the Night. Tak nazywa się ten utwór, a ten zespół nazywa się Flying Bison i to laureaci tegorocznego konkursu, drugiej edycji konkursu SK Rock Star. Za nagrodę panowie wystąpią na festiwalu Colors of Ostrava 2026. Gorąco gratulujemy.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
3: Reklama.

0: FM.
1: To jest SK Rock.

0: Manic Street Preachers w Radiu SK Rock, a to zespół, który można będzie zobaczyć m.in. w Pradze w drugiej połowie czerwca na festiwalu Metronom, festiwalu, który gorąco Państwu polecamy. A jeśli słuchacie nas teraz w Warszawie albo jesteście przejazdem i macie wolny wieczór w stolicy, to przypominam, że dzisiaj urodziny Lolka, a w Lolku pod naszymi flagami zagra zespół Organek. Polecamy, a już za chwilę będziemy raportować, bo za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Melina. Erste Rock.
2: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: Bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z tymi miejskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock.
10: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: powieść Eskalok.
1: Tłumy i paraliż komunikacyjny w Warszawie, manifestacja Solidarności został zidentyfikowany. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. W raporcie cenowy zawrót głowy, chodzi o niektóre nowalijki na targowiskach.
2: Eskalok. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. A na miejscu nasz reporter Michał Rawa, z którymi się teraz łączymy.
3: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
4: Nie da na wsi.
5: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
6: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
3: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
2: To jest raport.
1: Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach. Został już zidentyfikowany przez osoby z najbliższej rodziny. 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Dwaj płynący z nim koledzy samodzielnie dotarli do brzegu, a jednego wyciągnęli z jeziora strażacy. Nie mieli na sobie kapoków ani kamizelek ratunkowych. Wiadomo, że uratowana trójka piła wcześniej alkohol. Są to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali wypocząć na Mazurach. Na Petera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Wczoraj był w Krakowie, dziś w Warszawie, skąd razem z premierem Donaldem Tuskiem pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy przeszli od Złotej Bramy do domu Upphagena, gdzie spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
7: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
8: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
9: Syn jest pół Polek, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
10: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
9: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
1: A z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy.
2: Słuchacie raportu w Eskalok.
1: Na koniec jeszcze cenowy zawrót głowy, a chodzi o niektóre nowaliki na osiedlowych ryneczkach i dużych łódzkich targowiskach. Kiedyś kupowało się na kilogramy, teraz na sztuki i garści.
11: Fasolka 60 zł.
12: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
13: Trzeba poczekać.
14: No kalafior 9 zł kosztuje, no taki nieduży.
11: Młode ziemniaczki polskie.
13: Polskie orliki pierwsze, 9,90.
11: Widzę tutaj młoda kapusta.
13: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
15: Zaczęła się sprzedawać, młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
13: Też już są nasze krajowe, większość warzyw jest nasza krajowa.
11: Kupujecie nowaliki?
16: Kupujemy, młode ziemniaczki, ogórki drogo.
17: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
18: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą. Jest bardzo sucho i nie pada deszcz.
1: A tematem zajęła się Elżbieta Piotrowska.
0: Pogoda.
1: Jest słonecznie i ciepło, prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku oraz części Kujaw i Polesia, tam maksymalnie 23 stopnie. Chłodniej tylko nad morzem i w rejonach podgórskich, od 16 do 19 stopni. Po południu przelotne opady deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum, także burze.

0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, kolumna środowa i powiem Państwu, to był długi dzień, a jeszcze się nie skończył, jeszcze godzina kolumny i można mówić do Messengera, można też dzwonić, pięknie zapraszam. Esce Rock. Będę z Państwem do 18, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Time Gone. Kiedy odejdę? No jeszcze nie teraz, bo teraz to trzeba kopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste, może trochę zapomniane. I w tym tygodniu kopalnia odkrywkowa bardzo okolicznościowa, bo związana z wczorajszym koncertem Metaliki. Halo, halo, dzień dobry.
2: Cześć, tu ekipa z Bydgoszczy. Wracamy właśnie z koncertu. O. Jesteśmy fanami AC/DC, ale to, co Metallica zrobiła na Stadionie Śląskim, po prostu wyrwało nas z butów.
0: Tak ich wyrwało, że wracają następnego dnia. To chyba dobrze świadczy o wczorajszej imprezie.
2: Hej, pozdrowienia.
0: I kolejna wiadomość, ale dzień dobry.
3: Cześć, Przemek z tej strony.
0: Cześć, Przemek.
3: Jechałem na Metallica do Chorzowa przez Kąty Rybackie. Mhm. I że właśnie wracam do domu i dostałem jakieś 60 km.
0: Kolejny, którego wyrwało z butów. Domyślam się, Przemku, jak było, ale i tak zapytam, jak było?
3: Było fenomenalnie. Pełna profeska. Panowie dali naprawdę serce, zostawili na scenie. No i
0: zagrali Chcemy Być Sobą, co można skwitować jednym słowem. Perfekt.
3: Tak, no. Tak, zdecydowanie.
0: A zagrali też Master of Puppets, Nothing Else Matters, Seek and Destroy, no ale utworu I Disappear zgodnie z tradycją nie zagrali, bo tego utworu panowie w naszym kraju nie grali nigdy i dlatego go dla państwa wykopałem.
3: Dzięki.
0: No to gramy. I Disappear, Metallica w kopalni odkrywkowej.

0: Chorzowie. W Chorzowie wczoraj, w Chorzowie, no był koncert Metallica, ale ja nie byłem. Nie wiem, chyba szkoda. Pozdrawiam.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
5: Reklama.

0: 182 w Radiu SK Rock, no wcześniej Audioslave na naszej antenie, no i ten głos, poharatany głos Chrisa Cornella, który działa na mnie niezmiennie poruszająco, a w tym tygodniu minęło 9 lat od śmierci Cornella. A dzisiaj z kolei przeżywamy też rocznicę śmierci Raya Manzarka i rocznicę urodzin Joe Cockera i może z tej okazji warto wieczorową porą przypomnieć sobie twórczość Cockera czy twórczość Doorsów. Serdecznie zachęcam. No chyba, że mają Państwo ochotę na iście metalową ucztę, no to szybkie zaproszenie po zaproszeniu rapat.
1: Autopromocja.
2: Dzieci, mężczyźni.
1: Jak to gdzie? W SC Rock.
3: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim Was, drodzy słuchacze.
1: Człowiek z metalu w SC Rock. W każdą środę po 21. This is a
3: man's world. Witajcie w moim świecie.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzech Polaków odpowie za szpiegostwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
5: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia.
4: To jest raport.
5: MSZ odradza wszelkie podróże do stolicy Boliwii. Na terytorium pozostałej części kraju resort dyplomacji odradza podróże, które nie są konieczne. Sytuacja jest związana z gwałtownymi protestami i blokadami dróg, które najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą. MSZ zaleca też, by w przypadku podróży zarejestrować się w systemie odradzania. Odyseusz.
4: SK Rock Sport.
5: To już dziś. Mati Kasz może zostać 13. polskim piłkarzem, który wywalczy jedno z trofeów europejskich rozgrywek klubowych. Aston Villa, której barwy reprezentuje urodzony w Anglii zawodnik, dziś wystąpi w finale Ligi Europy. W Stambule rywalem ekipy z Birmingham będzie niemiecki Freiburg. A ostatnim z Polaków, który mógł cieszyć się ze zdobycia europejskiego trofeum, był bramkarz Łukasz Fabiański. Jako zawodnik West Ham United w 2023 roku triumfował w Lidze Konferencji, czyli najmłodszym pucharowym dziecku UEFA. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób na rynku głównym. W weekend wielka feta po awansie Wisły Kraków. Biała Gwiazda wraca do Ekstraklasy po 4 latach przerwy. Na rynku głównym zbiorą się kibice, by celebrować udany sezon.
7: Po całej tej celebracji na stadionie odbędzie się pochód, który będzie szedł w stronę rynku. No i na rynku odbędzie się świętowanie. Na pewno przyjadą piłkarze. Będzie jakaś celebracja z, podejrzewam, z sukiennic. No i do zabawa do białego rana to już kwestia indywidualna. Każdy jak będzie chciał świętować z kibicem.
5: Mówił Piotr Leśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Socjo z Wisła.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Hej w Radiu SK Rock, a to zespół, który jest w takim, można powiedzieć, uśpieniu. A może jeszcze kiedyś wrócą. Bo na przykład takie Lady Punk, używając terminologii piłkarskiej, z boiska nie schodzą i wciąż mają energię. I pokazał to dzisiaj pan Janusz Panasewicz. Fragmenty tej rozmowy w niedalekiej przyszłości pojawią się na naszych socialach. A już teraz może przypomnijmy, kto wygrał nasz konkurs SK Rock Star. To konkurs, w którym główną nagrodą jest występ na festiwalu w Ostrawie. Państwo głosowali na naszej stronie i państwo zdecydowali, a werdykt odczytał Janusz Panasewicz.
1: Laureatem drugiej edycji konkursu SK Rock Star zostaje zespół Flying Bison.
0: Flying Bison!
2: Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.

0: Linkin Park, New Divide, utwór, który w tym tygodniu obchodził urodziny. W maju roku 2009 został wydany na singlu 17 urodziny i niech gra nam jak najdłużej. A jeśli ktoś z Państwa świętuje dzisiaj jakąś okazję, to składam najlepsze życzenia i życzę dobrego wieczoru i dziękuję za wspólnie spędzony czas. To była kolumna Zygmunta na Antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a tam wciąż echo po wczorajszej uczcie w Chorzowie, a po radarze Człowiek z Metalu i mogę zdradzić, że tam też szykuje się dzisiaj uczta i mocne świętowanie. Bawcie się dobrze, Dawid Zygmunt. Do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Gdzie jest Ziobro i Romanowski? Są nowe ustalenia prokuratury w sprawie posłów. Anna Z. może usłyszeć zarzuty prokurator Sosnowca z uchylonym immunitetem. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem niedźwiedzie.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch, Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. Nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadał się na samolot do USA. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
2: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
4: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
2: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
1: To jest raport.
0: Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła 28-latkę w Sienicznie koło Olkusza z uchylonym immunitetem. Dziś postanowił o tym Sąd Najwyższy. Uchylenie immunitetu oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledczy z krakowskiej prokuratury.
5: W momencie, kiedy postanowienie się uprawomocni, ponieważ można je zaskarżyć, prokurator będzie mógł już sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów i wszystko wskazuje na to, że zostanie przedstawiony zarzut z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Jest to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmierci.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Prokurator Annie Z. może grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Do wypadku doszło 1,5 roku temu. 28-latka zginęła, kiedy szła do szkoły odebrać z zajęć 7-letnią córkę. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
6: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek, ale też na przykład popularnego kurortu nad Soliną czy Polańczyka. Właściciele pensjonatów czy pokoi na wynajem są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać tego regionu. Nasz reporter pytał na miejscu tych, którzy odważyli się przyjechać, o ewentualne obawy.
7: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
8: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
9: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
10: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
9: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
10: No misia.
9: A, misiu by mnie przytulił.
0: Usłyszał od turystów w Polańczyku nad Soliną nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
11: Pogoda.
0: Do końca dnia słonecznie, ciepło i przyjemnie. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku oraz części Kujaw i Polesia. Tam maksymalnie 23 stopnie. Chłodniej tylko nad morzem i w rejonach podgórskich. Od 16 do 19 stopni. Po południu przelotne opady deszczu, a miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum także burze. Przed nami także pogodna noc. Temperatura od 7 do 11 stopni. Tylko na Podhalu spadki do 5. A pod koniec maja na termometrach nawet 30 stopni.
12: SK Rock Radar. Radar.
13: A w tej godzinie naszego dzisiejszego spotkania w Radarze oczywiście podsumujemy to wszystko, co działo się wczoraj na Stadionie Śląskim. Sprawdzimy także, dlaczego Avenged Sevenfold stał się wolnym zespołem. SK Rock. Ale zanim to wszystko, czas na kawałek piątkowej miłości. Michał Prokopowicz, kłaniam się. To jest nasz środowy radar, to The Cure. I to właśnie tym wątkiem od pana Roberta Smitha witamy się w to środowe wieczorno, jeszcze trochę popołudniowe nasze spotkanie w radarze. Ale też sprawię, że będziecie się bali, Szczególnie ci, którzy myślą o wyjeździe kamperem. Podwójne zaproszenia na film Pasażer będą do zgarnięcia dzisiaj w Radarze. No to co? No to zaczynamy.

A skoro już jesteśmy przy tych tańcach, to kto wie, może Mick Jagger, który znany jest ze swoich ruchów, także jako pan latarnik będzie tańczył. Bo przypominam, że lider formacji The Rolling Stones przybył ostatnio na włoską wyspę Stromboli, gdzie pojawił się na planie filmu, gdzie będzie grał latarnika między innymi u boku Dakoty Johnson. I do tej filmowej roli będziemy jeszcze na pewno wracać, tak jak panowie z The Rolling Stones wracają do swoich młodych lat, ponieważ w swoim najnowszym teledysku do kompozycji In the Stars cofnęli się do lat 70. A to wszystko z użyciem oczywiście technologii deepfake. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood wyglądają jak młodzieniaszki. I to wszystko w ramach oczywiście płyty Foreign Tongues, czyli nowego krążka The Rolling Stones. Krążka, który 10 lipca będzie miał swoją premierę. Warto zagłębić się nie tylko w teledysku, ale przede wszystkim w tej kompozycji, która za tym obrazkiem stoi. To właśnie z niego. To In the Stars i The Rolling Stones w SC Rock.

A propos tych chłopców, to mam wrażenie, że wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie wielu fanów Metallica znów poczuło się chłopcami. Piękne wydarzenie, drodzy Państwo, rekordowe 88 656 widzów. Dawid Podsiadło pewnie jest lekko załamany, no ale to było piękne, rekordowe wydarzenie. Oczywiście moglibyśmy to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. Mi podobały się te fragmenty, jak zobaczyłem na przykład Jamesa Hetfielda, który na supportach wyszedł jeszcze sobie z cygarem, żeby poobserwować to, co dzieje się oczywiście przed koncertem Metallica. Zerkając chociażby na setlistę, przyznam Państwu, że dwa elementy chyba mnie najbardziej zaskoczyły, bo o tej setliście mówiliśmy dosyć dużo wcześniej i ona się nie do końca pokryła z tym, co było wcześniej. Mam tutaj na myśli dwa wątki, czyli The Memory Remains oraz The Day That Never Comes. No to są numery, które wcześniej na wcześniejszych koncertach się nie pojawiały w ostatnim czasie i to był piękny, myślę, że akcent. No i z drugiej strony, tak lekko robiąc małe podsumowanie, tak sobie myślę, że jednak mimo tych 45 lat na scenie, no panowie udowodnili, że są tą maszynką koncertową, że wszystko jednak pasowało. No były jakiś tam zgrzyt, pewnie ktoś tam usłyszał, że nie do końca wszystko na samym początku w Nothing Else Matters działało i tak dalej. No ale z drugiej strony ta wspólnota, ta nostalgia, te emocje, ci fani, którzy byli widziani na ulicach Chorzowa już od samych godzin porannych. Prawda jest taka, że niektórzy uważają, że setlista nie dowiosła, ja uważam, że była wręcz perfekcyjna. Trochę nowych numerów, ale przede wszystkim to, dlaczego wszyscy tam poszliśmy. No po to, żeby usłyszeć niesamowite numery. Ale był też ten akcent, nad którym się zastanawialiśmy, co tym razem Metallica wykona w kontekście puszczenia oka do polskiej publiczności. No i było puszczenie oka.

Pięknie, prawda? Aż łezka w oku się kręci. To oczywiście Chcemy być sobą, to Perfekt w wykonaniu Roberta Trujillo i samego Kirka Hammetta. Piękne to były chwile. Przeżyjmy, drodzy Państwo, jeszcze raz to, co działo się wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, bo jako 13. kompozycję panowie wykonali ten numer.

0: To taki zespół, który jak ogłosił swoje amerykańskie tournée, to na 700 komentarzy prawie 600 dotyczy pytania, kiedy Europa. Ludzie z Bułgarii piszą, że u nich już jest prąd i można organizować koncerty. Taka jest, drodzy Państwo, determinacja wśród fanów formacji Toto. A my pamiętamy te piękne polskie koncerty, jak ten podwójny w sali kongresowej w 99 roku. Pamiętamy to, co działo się w Łódzkiej Arenie w 2013. Pamiętamy to, co działo się na warszawskim Torwarze, w hali Orbita we Wrocławiu w 2018 czy 15, a to, co działo się w 2019 w Operze Leśnej w Sopocie, czy rok wcześniej w krakowskiej arenie, to przejdzie na pewno do historii. Chcielibyśmy, żeby było więcej, chociażby nie tylko koncertów, ale płyt, ale wiemy, jaka jest rzeczywistość. W końcu Steve Lukather wiele lat temu powiedział, że z powodów skomplikowanych problemów i sporów prawnych i finansowych wokół marki Toto, zespół nigdy więcej nie nagra nowego albumu studyjnego. No jak trzeba dać zarobić prawnikom, to wcale się nie dziwię.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Deep Purple, który ostatnio odwiedził Warszawę i niebawem w naszych social mediach i na kanale YouTube powinien się ukazać ekskluzywny wywiad z tymże zespołem.
3: Tak, Michał zadawał pytania, zapytał m.in. Warsaw by Night Good?
4: Na pewno tak zapytał. W ogóle co do tego nie mam absolutnie kądzie żadnych wątpliwości.
2: Podobno najbardziej podobał im się purpurowy Pałac Kultury. W nocy.
3: No i na Makri, uwaga, bo są minusy. Na Makri dozwolona jest tylko i wyłącznie działalność rolnicza, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma systemu odprowadzania odpadów.
2: I ty już nie ma problemu, Aśka tam poleci wszystkich za ora.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

No i czas na zespół, który dzisiaj świętuje. Po 26 latach są teraz w pełni niezależnym zespołem. Tak dzisiaj ogłosił zespół Avenged Sevenfold, który odkupił od Capitol Records nagrania główne i prawa do niektórych płyt tego zespołu. Mam takie wrażenie, że to dosyć zaskakująca forma, bo pamiętamy, że w obecnym czasie raczej wszyscy dążą do tego, żeby wyprzedawać swoje katalogi muzyczne, a nie żeby je odkupywać. Natomiast no chyba trzeba coś mieć, żeby później to sprzedać. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie z zespołem Avenged Sevenfold. Niektórzy pytają, co to oznacza dla zwykłych fanów. No to, że na przykład w streamingu niektóre kompozycje mogą się pojawić, inne mogą zniknąć, natomiast sami muzycy przypominają, że to chwilowe perturbacje. Więc uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na rozwiązanie tych problemów zespołu Avenged Sevenfold. To Afterlife.

0: Jednym z największych rozczarowań tego roku jest to, że wcale muzycy tego zespołu nie myślą o tym, żeby wejść do studia i nagrać następną płytę. Całkiem niedawno Matt Helders powiedział, że oni podchodzą do tego z przekonaniem, że to jednorazowy projekt, a propos tego, co robili jeszcze kilka miesięcy temu. Natomiast nie prowadzą rozmów o kolejnych nagraniach, ale granie razem to coś, co wciąż kochają i do czego zawsze chętnie wracają, jak wspominają. Natomiast my liczylibyśmy na to, że Alex Turner z kolegami jednak wróci na tę muzyczną ścieżkę.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. ESC Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak zespół Shinedown po 18 latach spełnił marzenie swoich fanów. Będzie też o muzyku, który nie chce być małpką. Ponadto bilety do kina będą do zgarnięcia. Ale zanim to wszystko, pora wkroczyć i wskoczyć w drugą godzinę naszego środowego spotkania w Radarze. A jak wskakiwać? To tylko z nimi. To Van Halen, to Jump. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

Fani Simple Plan już odliczają dni do tego, co będzie wydarzać się już jesienią tego roku, bowiem ten zespół już w październiku pojawi się w Warszawie w ramach świętowania swego 25-lecia istnienia. To będzie piękna trasa koncertowa Bigger Than You Think Tour. Nazwa także zobowiązuje. A propos wielkich zespołów, czekamy także na wizytę nie jesienią, ale już niebawem, bo 16 czerwca, także formacji Foo Fighters z tymi nowymi dźwiękami.

To Queen Westrock i pan Brian May, który skupia się na stworzeniu muzyki do filmu Masters of the Universe, filmu, który trafi na ekrany kin już 5 czerwca. Jeśli uwielbiacie przygodę He-Mana, to jest dokładnie ta historia. Przy okazji historii to ci, którzy 16 maja, czyli w ostatnią sobotę, pojawili się w Madison w stanie Wisconsin na koncercie formacji Shinedown, mogli być dosyć mocno zaskoczeni, ponieważ panowie po raz pierwszy na żywo od 18 lat sięgnęli po kompozycję Junkies for Fame, czyli utwór bonusowy, który pojawił się na reedycji deluxe ich największego albumu, czyli The Sound of Madness. Warto o tym wspomnieć, bo nie zawsze niektóre zespoły sięgają po aż takie muzyczne i stare rarytasy, mimo tego, że panowie z Shinedown, przypominam, że mają całkiem sporo ostatnio do powiedzenia, tym bardziej, że za 9 dni na sklepowych półkach pojawi się ich 8 studyjny album Eight. Przed nami to ich Outlaw. Tak, żebyście także wiedzieli, że ten zespół, mimo sięgania po kompozycję sprzed 18 lat, potrafi także zaskoczyć przy okazji 2026 roku. Za 9 dni nowy krążek formacji Shinedown. I to właśnie z niego.

0: I to jest ten moment, kiedy wysyłam was do Cinema City na wyjątkowy horror Pasażer. To jest, drodzy państwo, historia, kiedy to młoda para staje się świadkiem makabrycznego wypadku na autostradzie. No i nie przypuszcza, że wraz z nimi na miejscu tragedii pojawia się także byt, który zaczyna im towarzyszyć. Demoniczna obecność, byt niespokojny, który nie ustanie, dopóki ich nie dopadnie. No i proszę sobie wyobrazić, że ta niewinna podróż kamperem przeistacza się w powolny, nieuchronny koszmar. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się do Cinema City na filmy Pasażer, dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja.
2: Witam państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu Eska Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

kiedy formacja The Cranberries wypuszczała te kompozycje, niektórzy uważali, że są zbyt radykalni. Dzisiaj tak ktoś by mógł określić samego Paula McCartneya, jak mówi, jeśli spotkam kogoś i ta osoba od razu sięga po telefon, a ja mówię, przepraszam, nie robię zdjęć, to jak mówię, w dzisiejszych czasach brzmi to radykalnie. Teraz trochę rzucam nazwiskami, ale powiedziałem to także Oprze, a ona zapytała, nie robisz zdjęć? Odpowiedziałem nie. Spytała dlaczego, a ja powiedziałem, bo nie chcę. To takie proste. Zapytany głębiej dlaczego nie, mówi, że nie chce po prostu być postrzegany jak małpka. I wcale mu się nie dziwię, bo kiedy on rozpoczynał swoją karierę, no to nikt nie miał przy sobie telefonów komórkowych i ten świat wyglądał zdecydowanie inaczej pod kątem oczywiście show biznesu. Bo tak chyba trzeba nazwać także to, co robi nadal pan Paul McCartney, szykując się do wydania swojej nowej płyty The Boys of Dungeon Lane. Ten krążek już 29 maja. Przypomnijmy zatem Paula McCartneya za jego solowych czasów. To Wings.

0: Dzisiaj wszyscy mówią o podsumowaniu tego zespołu, natomiast nie da się podsumować zespołu Iron Maiden bez ich pierwszych płyt, bez Paula Di'Anno, który odszedł niestety w 2024 roku. No i czas na historię. Historię, która będzie opowiadać o tym wokaliście, także o trudnych chwilach, ponieważ Wes Orchowski, czyli człowiek, który odpowiadał m.in. za film Lemmy o liderze Motorhead, także wziął się za reżyserię tego obrazu. Jak mówi, chciałem nakręcić film, który nie przypominałby żadnego rockowego dokumentu, jaki kiedykolwiek widzieliśmy, i w końcu myślę, że nam się to udało. W tym filmie usłyszymy Jamesa Hetfielda z Metallica, Gene Simmons, Kiss, Steve Harris, Iron Maiden się także pojawili, czy muzycy z Exodus, Slayer, Megadeth czy Sepultury. Wyjątkowa historia, która dosyć mocno chwyta za serce już w czerwcu na sklepowych półkach.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak prezentuje się nowa, świeża krew. Wybierzemy się też na wesele, na którym ostatnio zagrał Richie Sambora. Będzie także o ważnym wyróżnieniu dla gitarzysty Black Sabbath. Ale zanim to wszystko, czas na panią Emily. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Bring Me to Life i Evanescence.

0: Panowie zaczynali w liceum. Spoglądając na tego młodego człowieka, on musiał zaczynać jeszcze wcześniej. Związany z bydgoską i toruńską sceną muzyczną, nazywa się Michał Juszkiewicz i to jest najnowsza gwiazda, która pojawia się dzisiaj w Świeżej Krwi. Swoją drogą pod szyldem Michał 93 ten artysta zadebiutował swoim albumem, przy okazji także kompozycją Palant. No ale tutaj chodzi oczywiście o pewną grę, o pewien sport, zresztą więcej opowie już sam Michał.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w SC Rock. Wojtek Góralski, kłaniam się uprzejmie, a razem ze mną i z Państwem Michał Juszkiewicz, prosto z Torunia albo z Bydgoszczy, a tak naprawdę to jeszcze z miejscowości pięknej malowniczej nad Wisłą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Ciebie i witam Państwa.
2: Witam Cię serdecznie, Michale. Tak jak mówiłem, generalnie teraz jesteś z Bydgoszczy, mieszkasz w Toruniu.
3: Tak, tak. No urodziłem się i dorastałem na osiedlu leśnym w Bydgoszczy. Mm-hmm. Potem za miłością...
2: Miasto Zbigniewa Bońka, Tomasza Golowa.
3: No tak, tak. I zresztą ta sama szkoła, do której Zbigniew Boniek uczęszczał. Potem za miłością do Torunia, mimo tych antagonizmów, osiadłem tam i... No i finalnie udało się dojść do takiego momentu, że mam... Szczęśliwą rodzinkę w domku nad Wisłą, w Osieku nad Wisłą konkretnie.
2: Okej, pięknie, doskonale, wszystko pięknie to wygląda. No i jedną z twoich pasji, jak się domyślam, jest muzyka, którą...
3: Dokładnie.
2: Tworzysz, komponujesz, produkujesz, właściwie zostałeś człowiekiem od wszystkiego. Opowiedz troszeczkę o tym, jak ta muzyka powstaje w twoim sercu i później jak przelewasz ją na komputer, na płytę, bo takowa już powstała. Kim jesteś i czego możemy się zaraz muzycznie spodziewać?
3: Mhm. Jeżeli chodzi o proces tworzenia mój, to zazwyczaj... Od zawsze zaczyna się on od gitary akustycznej. Mhm. Po latach teraz, przy okazji tej płyty, o której pewnie zaraz pogadamy, wróciłem do gitary właśnie. Też mam ten komfort, że mogłem sobie kupić pierwszego Stratocastera od Fendera. No więc to są takie elementy, które powodują, że aż chce się grać i chce się pisać piosenki. Ja bardzo lubię też właśnie tą warstwę liryczną tworzyć i na niej się chyba skupiam najbardziej. Udaje mi się po prostu te kawałki nagrywać samodzielnie, miksować samodzielnie, aranżować, nawet mastering realizuję we własnym zakresie i no, owocem takiej właśnie działalności twórczej jest ta płyta, z którą tu do ciebie przyszedłem.
2: Mm-hmm. A ta płyta to Michał 93 pod tytułem Palant.
3: Dokładnie tak.
2: Mm-hmm. To w dużym skrócie, w tej wersji radiowej jeszcze jakbyśmy opowiedzieli o tym, dlaczego Palant, kto jest Palantem, o kim to jest płyta?
3: Palant jest to gra... jakby książkowo polegająca na tym, że no takim drewnianym kijem wybija się piłka, ona trochę przypomina bejsbola.
2: Mm-hmm. No to w szkołach jest grane.
3: Jest grane, tak. I ja zawsze w młodości bardzo lubiłem tą grę, grałem też w tenisa, więc nigdy nie miałem problemu, żeby tą piłeczkę tym kijem wybić bardzo daleko. Mm-hmm. I przy okazji procesu twórczego no wróciła do mnie ta emocja, jak się czułem, jak nikt nie mógł tej piłki opanować. I ja przebiegałem wszystkie bazy i zdobywałem punkty i to była taka no, pewna euforia, to jest jeden element, a drugi element no, to jest taka też pewna gra słów, no bo ten palant odnosi się też do mnie gdzieś tam z czasów młodości, no i ten palant to jest ten gość, z którego no, nie do końca gdzieś tam w pewnych aspektach jestem dumny w tej chwili, nie? Mm-hmm. I on też na tej płycie się pojawia.
2: Okej, okay, dobra, pięknie. Jakim kawałkiem w takim razie przedstawisz się naszej publiczności? Czy to będzie tytułowy palant, czy może coś innego? Bo widzę, że same tytuły już brzmią atrakcyjnie.
3: Tak, myślę, że tytułowy palant to będzie ten numer, który chciałbym Państwu zaprezentować. Z uwagi na to, że on tak jak w pigułce oddaje charakter tego całego krążka, no i jest też singlem dostępnym już we wszystkich platformach streamingowych. W związku z tym, jeżeli wam się spodoba, to będziecie mogli bez problemu do niego wrócić.
2: Pięknie. Proszę Państwa, słuchamy. Michał Juszkiewicz, występujący pod pseudonimem artystycznym 93, właściwie Michał 93, z nowego, świeżutkiego albumu Palant, utwór pod tytułem Palant. I zapraszam do wersji podcastowej, bo tam porozmawiamy sobie troszeczkę dłużej. Dziękuję Ci bardzo.
3: To ja dziękuję.

Dostałem, drodzy Państwo, takie ciekawe pytanie wczoraj. Czy widziałem, że Richie Sambora, były gitarzysta Bon Jovi, obecnie sobie średnio radzi, bo musi nawet grywać na weselach? Przyznam szczerze, że sobie pomyślałem, no w takim razie to taki Norbi Rocka. Ale później pomyślałem, że to jest niemożliwe, to się nie może tak skończyć i to nie może być prawda. I okazało się, że to nie jest prawda, dlatego Ava Sambora, drodzy Państwo, szła po prostu do ślubu. 28-latka poślubiła Tylera Farrera, a towarzyszył jej oczywiście obok ojciec, czyli były gitarzysta Bon Jovi. I w pewnym momencie także padło z jego rąk i z jego ust nowy numer, bardzo wyjątkowy, piękny, I Will Always Walk Beside You. I w pewnym momencie zresztą córka Richiego powiedziała do tłumu, że jej tata napisał tę piosenkę. Zresztą tam było też więcej takich akcentów w stronę Jona Bon Jovi'ego a propos właśnie tej muzycznej twórczości. Dlatego, żeby było jasne, nikt tam nie gra na weselu, bo musi, ale dlatego, że chce.

Człowiek mówi w radiu, przychodzą, gadają coś o jakichś Florencjach. Drodzy Państwo, więcej u człowieka z metalu po 21. Natomiast zanim człowiek z metalu, to jeszcze warto wspomnieć o tym, że 4 i 6 czerwca Gansi pojawią się oczywiście w Polsce. Warto także wspomnieć, że Julia, Magdalena i Paweł to są te osoby, które wraz z osobami towarzyszącymi wybiorą się na pasażera, żeby trochę się pobać. Kolejne bilety już jutro po 18.

to skoro zahaczamy o historię o pewnej dziewczynie, to proponuję opowiedzieć o pewnym gitarzyście, pewną historię. Historię, która miała miejsce wczoraj podczas zgromadzenia Rady Miejskiej, bowiem burmistrz Birmingham wręczył prestiżową nagrodę Lords Majors Awards panu, który nazywa się Tony Iommi i reprezentuje Black Sabbath. On oraz prezes klubu piłkarskiego Birmingham City otrzymali to bardzo ważne wyróżnienie związane z niezwykłym wpływem na tożsamość kulturalną i muzyczną tego miasta. Sam zapytany Tony Iommi mówi wprost, czuje ogromną dumę i wdzięczność. A my dziękujemy za te wszystkie lata i za takie wspaniałe dźwięki.

0: I tymi dźwiękami od Jacka White'a, które nie należą już do Jacka White'a, kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. A nie należą dlatego, że Jack White we wrześniu ubiegłego roku postanowił pozbyć się udziałów w swoim bogatym katalogu muzycznym. A to oznacza, że utwory i twórczość The White Stripes, The Reconteurs czy The Dead Weather już nie należą do tego gościa. Ale to nie oznacza, że on nie będzie grał tych numerów. W końcu 1 czerwca zamelduje się w klubie Stodoła i 2 czerwca w krakowskim klubie Studio. To przed nami. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, a przed nami jeszcze Krzysztof Sokołowski i jego Człowiek z Metalu.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to jest...
3: Z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
5: Szanowni ludzie z metalu, ja wiem, że awantura, że afera, że szok, że jak to, Metaliczka w Polsce i zagrali numer perfektu, chcemy być sobą. No i jak to się stało, że ten Robert tak to zaśpiewał? No niemal idealną, perfekcyjną nomen omen polszczyzną. No trochę w cudzysłowie. No i pewnie wypadałoby, że dzisiaj odcinek powinien być poświęcony przede wszystkim temu zespołowi, czyli Metalice, ale tak się składa, że w zeszłym tygodniu, no też w Polsce można już było obejrzeć film Burning Ambition o zespole Iron Maiden i postanowiłem, że dzisiaj Maideni będą mieli pierwszeństwo. Wczoraj wystarczająco już się wszyscy przecież podniecaliśmy Metaliką, a ewentualnie zrobimy tak, że na przykład za tydzień dorzucimy jeszcze parę kawałków Metaliki. W ogóle, ja nie wiem, jakieś znaki dostaję chyba gdzieś z góry, a może i z dołu, albo od innej opatrzności, bo dzisiaj wszedłem do studia i co? Dostaję paczkę. Wyobraźcie sobie, że dostałem paczkę od wydawnictwa SQN, a w tym wydawnictwie prezent dla członka Wel Człowieka z Metalu. I jest to książka o jakim zespole? No właśnie, Metallica. To jest bogato ilustrowana książka, która odsłania sekrety powstania i realizacji 180 utworów składających się na dorobek tego genialnego, pełnego pasji i jedynego w swoim rodzaju zespołu. Słuchajcie, nawet wydawnictwo SQN mi sugeruje, że dzisiejszy program powinien być o Metalice, ale ja bardzo chciałem też o tych Maidenach, o tym filmie, bo to jest dla fana Ironów bardzo duże wydarzenie. Zresztą daliście upust też swoim emocjom w komentarzach u mnie na stronie na Facebooku. Także kilka wybranych komentarzy też sobie zaplanowałem przeczytać w dzisiejszym programie. No bo chciałbym usłyszeć też, chciałem usłyszeć i cały czas właściwie chcę usłyszeć, także możecie też pisać, jakie są wasze opinie, jakie są wasze odczucia związane z filmem Burning Ambition, jeśli oczywiście już widzieliście. Jeśli nie widzieliście, to... No nie wiem, ktoś mi tam napisał w komentarzach, żebym nie spoilerował, więc może lepiej niech ktoś zatka uszy podczas wejść antenowych, bo dzisiaj sporo będzie o tym filmie. Aczkolwiek z drugiej strony w związku z tym, że przecież to nie jest film akcji, to nie jest film fabularny, to jest film bardziej taki no, historyczny, biograficzny, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o spoilery... No nie wiem, czy tam są w ogóle takie elementy, które mogłyby fana zaskoczyć. Przepraszam bardzo, w międzyczasie jest tort i jeszcze nie wiem z jakiej okazji. Boże, urodzinowy?
6: No.
7: Ojejku.
6: 100 lat.
7: Niech żyje, żyje nam.
6: Hej.
7: 100 lat, 100 lat.
5: Ja
7: niech
5: pierniczy.
7: Żyje, żyje nam. A to nie jest jedyna niespodzianka, bo na przykład zebrali się słuchacze.
8: Krzysiu.
9: Krzysiu, życzę ci czystego rock'n'rolla na co dzień, wiecznego ognia na scenie, stalowej wątroby oraz żebyś nigdy nie dorósł.
8: Krzysiu, najlepszego z okazji twoich urodzin, samych sukcesów i miłości do lepszego.
10: Drogi Krzysiu, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci baba nago tańczy.
7: A tych życzeń będzie więcej.
5: Kurde, naprawdę mnie zaskoczyliście. No, ostatnio, nie wiem jak to się dzieje, ale często jestem zaskakiwany. Na przykład w ciągu ostatniego tygodnia zdarzyło się to co najmniej kilkukrotnie. Jedna z takich sytuacji to oczywiście dzisiejszy tort. Ja już zapomniałem o tym, że miałem urodziny, ale oczywiście dziękuję wam, że przypominacie mi, że znowu jestem starszy o rok. Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie no, tak na serio to bardzo miło i serio się nie spodziewałem. Ale powiem wam jeszcze ciekawostki związane z elementami właśnie zaskoczenia. Spróbuję tak naprawdę na szybko, bo dzisiaj chciałem bardzo dużo. W międzyczasie tutaj Klaudia nakłada mi stosowny metalowy czepek urodzinowy na głowę. Jednorożcowy. Otóż ja chciałem dzisiaj wam bardzo dużo muzyki puścić. Przygotowałem sobie same kawałki prawie Maidenów, ale będzie też oczywiście coś z kącika, z podziemia. No bo wypadałoby tam też wreszcie zajrzeć. To dobra, zróbmy tak. Posłuchajmy muzyki. Ja później wam opowiem historię z tym elementem zaskoczenia, bo uważam, że są dosyć intrygujące. A tylko powiem tyle, że na samym wstępie leci Bearing Ambition, ale nie film, tylko oczywiście sam ten numer od Maidenów, który w ogóle, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, no fani oczywiście bardziej zagorzali. Zagorzały, fajne słówko. Pewnie się orientują, że to jest jedna z pierwszych kompozycji Steve'a Harrisa. Miał kilkanaście lat, kiedy napisał ten numer. Niektórzy nawet mówią, że jest to pierwszy kawałek, który napisał. I to jest numer, który wyszedł jako strona B singla Running Free. I tego numeru nie było w filmie, ale tak zatytułowany jest film, więc pomyślałem, że zaczniemy od tego numeru. No posłuchajmy wreszcie.

0: Krzysiu, życzę Ci, abyś ze swojego kolejnego solowego albumu był co najmniej tak dumny jak z pierwszego.
1: Wszystkiego najlepszego, Krzysiu. Dużo smoków, gołych bab i członków z metalu.
2: Cześć, Krzysiu, tu Blondie. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech Cię Artur ładnie tańczy. Radości z koncertów i miłych momentów.
3: Z tej strony Strażak i Maja. W dniu Twoich urodzin chcieliśmy życzyć wszystkiego najzabawniejszego, najśmieszniejszego, najlepszego. I co jeszcze można tu dodać?
4: Happy

0: To było Burning Ambition, a później było Purgatory, czyli numery z Paulem D'Anno na wokalu. Stwierdziłem, że w związku z tym, że dzisiaj audycja będzie poświęcona przede wszystkim filmowi właśnie Burning Ambition, to postawię na Maidenów w różnej odsłonie, czyli będą i lata 80., i późne 80., 90. i tak dalej, aż do czasów współczesnych, ale w międzyczasie mój program został, wybaczcie, ale raz muszę przekląć, został rozpieprzony. Przyszli goście, okazało się, że ja już zapomniałem autentycznie o tym, że miałem w zeszłym tygodniu urodziny, ale goście nie zapomnieli. Słuchajcie, w studiu oprócz Klaudii Antoszewski, która jak zwykle raportuje, można powiedzieć, filmuje, nadzoruje relacją live na żywo, jest Łukasz Szaciłowski. To się nagle pojawił niespodziewanie Artur Pochwała, basista zespołu Nocny Kochanek. Proszę bardzo, tu jeszcze w międzyczasie jestem filmowany, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Kamery się jakieś pojawiły w studiu, ale w międzyczasie też i Maciek Balcar się pojawił, bo okazało się, że jest u Wojtka Góralskiego akurat na nagraniu i też zaskoczyli mnie życzeniami. Teraz wszystkim kroję tort. Miałem dla was tyle historii, tyle wam chciałem poopowiadać i teraz się okaże, że chyba w przyszłym tygodniu będę musiał kontynuować dzisiejszą audycję, żeby wszystkie historyjki, które na dzisiaj wam przygotowałem, wybrzmiały tak naprawdę. Dobrze, zróbmy tak. Ponieważ teraz chciałbym, żeby poleciało Children of the Damned, a następnie Only the Good Die Young, czyli kawałki z płyty The Number of the Beast i później Seven Son of a Seven Son. To jest, kurczę, no jeden z moich też ulubionych albumów Maidenów. To ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że Children of the Damned, czyli Dzieci Potępionych, to brytyjski czarno-biały horror science fiction z 64 roku, będący kontynuacją Wioski Potępionych z lat 60 XX wieku. Film opowiadał o grupie dzieci o mocach paranormalnych, podobnych jak w poprzednim filmie. I numer pochodzi, tak jak powiedziałem, z płyty The Number of the Beast z 82 roku. Jest to zresztą pierwszy album Maidenów, na którym słyszymy Dickinsona i ostatni z udziałem perkusisty Clive'a Bera. I numer Children of the Damned to oczywiście historia, która bazuje na filmach, o których przed chwilą opowiedziałem. A teraz przepraszam, ale muszę wracać do urodzin.
1: Wszystko to z głowy powiedział.

0: Cześć Krzysiu, z tej strony Pan Michał. Chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. I pamiętaj, całuję Cię tam, gdzie lubisz najbardziej.
1: Człowieku z metalu, z okazji urodzin życzę Tobie wszystkiego co najlepsze i serdecznie Cię pozdrawiam, Maluk z Pedlandii.
2: Wszystkiego najlepszego z okazji kolejnych 18 urodzin dla najlepszego dżentelmena metalu.
3: Krzysiu, z okazji urodzin Mielecki Oddział Heavy Metal z Banów życzy kolejnego udanego roku, wydania drugiej solowej płyty, wiele udanych koncertów i wielu wspaniałych gości w audycji Człowieka Welczłonka z metalu. Do zobaczenia!

0: No i wybrzmiało numery Children of the Damned i Only the Good Die Young, a w międzyczasie tutaj na poza anteniu, które możecie śledzić na relacji live na żywo na TikToku, dzieje się również dużo. Część tortu już została zjedzona, ja tylko przypomnę dla tych, którzy teraz dopiero dołączyli do audycji, że no dzisiejszy odcinek no z założenia miał toczyć się wokół Burning Ambition, czyli wokół filmu biograficznego o zespole Iron Maiden, dlatego dzisiaj większość kawałków, które wam zaprezentuję, no to kawałki Żelaznej Dziewicy, ale w międzyczasie ekipa Eski Rock, przyjaciele i znajomi przypomnieli mi, że w zeszłym tygodniu miałem urodziny, a w związku z tym, że w środę podczas programu jeszcze tych urodzin nie miałem, a nastąpiły one dopiero podczas naszego koncertu z kochankami. Graliśmy wtedy w Bydgoszczy, czyli to była sobota, o ile dobrze pamiętam. W Bydgoszczu, przepraszam. Tu Artur Pochwała, który w międzyczasie też zaskoczył mnie swoją obecnością, przypomina mi. No to dzisiaj rozumiem, że nadrabiamy te zaległości i bawimy się.
1: Ale on i tak nie da mi nic dzisiaj powiedzieć.
0: Siriu. A to ty chciałeś też coś mówić na antenie?
1: Człowiek, ja tu wpadłem, żeby 750 tysięcy tapów zrobić
0: dobrze,
1: dzisiaj.
0: Dobrze, w takim razie powiedz, Artur,
1: będę
0: tak,
1: tu siedział do 7 rano.
0: Bo ja teraz chciałem zapowiedzieć coś z płyty Fear of the Dark z 1992
1: ja
0: roku.
1: Ja wiem co.
0: I wiesz, jaki będzie numer?
1: Tak, ja dzisiaj rano dzwoniłem do Krzysia, jak ta płyta ma chyba 12 numerów, to trafiłem chyba za 9 razem.
0: Mówię, Artur, który numer będzie? A, to na pewno puścisz Big Quick or Be Dead. Ja mówię, nie. A, to na pewno dla Yates puścisz, nie wiem, Apparition. Ja mówię, nie. No i tak strzelał, aż w końcu wstrzelił się, że będzie to numer...
1: From Here to Eternity.
0: A ty kojarzysz, Artur, taką książkę Run to the Hills, którą czytaliśmy, jak byliśmy nastolatkami?
1: A jak?
0: I tam były takie fajne tłumaczenia z tyłu.
1: Tak.
0: Ja tej książki nie wiem, nie mogłem znaleźć w domu, chyba jej albo gdzieś mi zaginęła, a może i tak
1: ja
0: naprawdę
1: dzisiaj,
0: nigdy nie
1: ja
0: miałem.
1: Do dzisiaj pamiętam.
0: Natomiast znalazłem tłumaczenie tego tekstu w necie, no po prostu na tekstowo.pl i ktoś wrzucił, wydaje mi się, że to jest tłumaczenie,
1: spoko jest,
0: które ktoś przepisał, jeśli kogoś obraziłem teraz, albo nie wiem, uraziłem, że to jednak ktoś sam wpadł na to, a nie spisał książki, to przepraszam, ale tam nie ma takiej informacji podanej, skąd to dokładnie jest, a mógł to wrzucić tak naprawdę każdy, a mnie się kojarzy, że mniej więcej podobne rymy znajdowały się w książce Run to the Hills, czyli w oficjalnej biografii Iron Maiden.
1: Te rymy były wspaniałe, ja na przykład teraz zupełnie zmienię płytę, ale mój ulubiony numer The Thin Line Between Love and Hate. I tam fajnie leciało. Kiedy człowiek chwyta się złego, czy to chęć bycia częścią czegoś. Chcieć przynależeć za wszelką cenę, ile jest warte ludzkie istnienie.
0: A tak było jeśli pięknie. Chodzi o numer From Here to Eternity, który za chwilę usłyszymy wszyscy i będziemy się dobrze przy nim bawić, to jest kawałek... nie ma co się oszukiwać, że taki trochę gdzieś tam trąci stylem Nocnego Kochanka, jeśli chodzi o podejście do tekstu. A dlaczego? No to słuchajcie, jak brzmi to tłumaczenie, które tak długo zapowiadałem. Stąd do wieczności, czyli From Here to Eternity. Zawróciła jej w głowie jego lśniąca maszyna. Pochyliła się, starter mu wyczyściła. Podobnej bestii nigdy nie widziała. Czuła, że coraz mocniej, im mocniej go chciała. Kiedy szła wzdłuż drogi, usłyszała głos, że aż ugięły jej się nogi. Wyszeptał do niej, siadaj z tyłu. Zabiorę cię stąd do wieczności.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
0: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Man on the Edge, który usłyszeliśmy wszyscy jeszcze przed przerwą reklamową, to kawałek...
14: Wszystko.

0: z okazji nie dadzą, święta nie twego.
1: Nie dadzą człowiekowi poprowadzić programu. Ja
0: najlepszego, Krzysiu.
2: Zenon, ja pomyślałem o tobie. Proszę państwa, Zenek Grabowski, niektórym znany również jako Zenek Kupatasa.
0: A jeszcze niektórym jako Zenon Danon.
2: Zenon Danon, tak, niektórym Danon było to, cię tak poznać. Słuchajcie, zawitał do studia niespodziewanie też.
3: O, zostawiliście tort.
2: Tak się składa, Zenek, że pomyślałem o tobie. I zobacz.
3: Można?
2: Ukroiliśmy sobie po takim malutkim kawałku, reszta jest dla ciebie. Słuchajcie, jak Zenek...
3: Wiesz, ja nie muszę jeść, nie muszę wkładać tego do buzi, wystarczy, że na brzuchu sobie to położę i to się wchłonie.
2: No. Słuchajcie, ostatnio...
3: Wyewoluowałem.
2: Ostatnio jak Zenek zawitał tutaj do programu, to Klaudia, która tutaj nadzoruje, która jest pomocą nieocenioną techniczną, która prowadzi live'y, upiekła tego dnia chleb i przyniosła ten chleb, no tak, dla radiowców do rozczęstowania i między innymi mnie też się, że tak powiem, można powiedzieć, upiekło poniekąd. I też ten tost miałem, ten chleb miałem okazję spróbować. Mówiła tylko u mnie Zenek, ja mówię, Zenuś, zobacz, tu jest dla ciebie też chleb przygotowany. No i ja zjadłem kromkę. Kromek był mniej więcej tak koło 7. I Zenek zjadł swój kawałek. Ja już niestety... Nie zdołałem zjeść kolejnego, ale Zenek był kulturalny, bo w pewnym momencie nawet nie wiem, czy pamiętasz, zapytałeś mnie, będziesz to jadł?
4: Czy jeszcze no masz, Zenuś, serniczek belgijski?
2: Naprawdę? Ja już nie zjadłem.
4: Tylko ten jest z małą ilością cukru, to nie wiem, czy się nie podtrujesz.
0: No, miałem się odchudzać, żartowałem.
4: Ale zobacz, tu jest też koszulka w konkursie, dzisiaj wygrałeś, nie wiem, czy wiesz, konkurs był.
0: XXL?
2: Zenek już schudł, teraz już nosi tylko
0: XL. Pracuję nad sobą właśnie. Tak?
4: A tak się baliśmy, że nikt konkursu nie wygra.
2: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo miłe. I teraz już się zastanawiam, co ja zrobię na twoje urodziny.
0: O cholera.
2: Ile będę musiał tego torta przywieźć.
4: To ten zostawisz.
2: Klaudia, upieszasz chleb?
0: Ja wezmę masełko czosnkowe.
2: Dziękuję. Dzisiaj jest pełen dzień niespodzianek. Ja wam w ogóle mówiłem chyba w pierwszym wejściu antenowym o tym, że chciałem wam powiedzieć o dwóch zaskakujących sytuacjach, to ja spróbuję naprawdę szybciutko streścić. Dobra, dzisiaj miałem jedną taką sytuację. Super. Prowadziłem imprezę w szkole podstawowej tutaj w Warszawie, 388. I w tej szkole kiedyś pracowałem. Zostałem zaproszony przez dyrekcję do poprowadzenia tej imprezy i po imprezie podeszła do mnie grupa młodzieży, no takich dzieci, no to szkoła podstawowa, czyli w wieku właśnie między klasami tam 1-8 i zaczęli cykać sobie ze mną zdjęcia. Byłem zdziwiony, że kojarzą może nocnego kochanka i w pewnym momencie jedna z tych dziewczynek podbiegła do mojego kolegi jeszcze z tamtych czasów, który cały czas tam pracuje, który jest trenerem i mówi do niego: panie trenerze, mam zdjęcie. No i ten Adam pyta: a z kim masz to zdjęcie? I ona pokazuje na mnie i mówi: no, z Krzysztofem Ibiszem. To była jedna historia, która mnie zaskoczyła w ostatnim tygodniu. A wcześniejsza, po koncercie w Bydgoszczy, wychodzimy na zdjęcia i podpisy i stoi dziewczyna w pierwszym rzędzie. Zynkowi aż czapka spadła. Stoi dziewczyna w pierwszym rzędzie i pokazuje mi kartkę, na której jest narysowany taki symbol. Spróbuję to opisać w taki sposób, żeby nam programu nie zamknęli, ale ja czasem rysuję, jeśli ktoś ma ochotę na coś ode mnie otrzymać specjalnego, to rysuję serduszko, ale później na tych górnych wybrzuszeniach tego serduszka rysuję takie dwie kreski i to jest wtedy takie miłe serduszko.
4: I takie kule dwie.
2: I ta dziewczyna pokazała, że to serduszko kiedyś jej narysowałem, miała tę kartkę, zachowała sobie na pamiątkę i mówi: no i teraz patrz, Krzysiu. I odsłania łydkę i na łydce sobie wytatuowała. Powiedziałem, że rzadko kto mnie zaskakuje, ale wtedy faktycznie czułem się zaskoczony i pogratulowałem.
0: A pamiętasz, jak mi wysłałeś zdjęcie męskiej kupy? Na jednym pośladku było napisane true, a na drugim pośladku było napisane dno.
2: Tak.
0: I potem ten człowiek...
2: Rafał,
0: tak. On przyszedł na koncert.
5: Ja przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem, że można spotkać Krzysztofa Ibisza, słuchajcie. Ja dla Krzysztofa Ibisza mam dzisiaj mały prezent, taki przygotowany, słuchajcie. Jest to specjalna piłka. Cześć Maciek, bardzo miło.
2: Ja ci jestem od tego... jestem zaskoczony, kolejna postać, Maciek, który mnie oczarowywuje. Później wszyscy będziecie mogli sobie to pewnie obejrzeć na mediach społecznościowych Eskirogia. Przepraszam, ale muszę wyjaśnić, bo ludzie słuchają i później, kurde, szef mnie wyrzuci, że to jest jakaś niespodzianka, ale to naprawdę to nie ja zorganizowałem.
4: Nie przeszkadza.
2: Przepraszam.
5: Ale ty nie chcesz przeszkadzać, absolutnie. Słuchajcie, Maciek Piskorz z tej strony, ja dzisiaj będę oszukiwał, dobrze, tak jak tak? powiedziałeś. Ja zasadniczo mam asystentkę, którą dzisiaj chciałem przedstawić, bo ona jest wielką fanką Krzysztofa Ibisza. Mam prośbę, czy mógłbyś na chwilę dłoń wystawić przed siebie? Mógłbym. Świetnie. Tak. I teraz powiedz mi jakąś jedną cechę mojej asystentki. To się nazywa Marcelina, jakąś cechę charakterystyczną.
3: Duże pośladki.
5: Duże pośladki. Oprócz tego jest magiczna, bo się potrafi przenieść z... Nie, mam dwie. Wystał dwie piłki na chwilę, dwie dłonie. Jedna to jest Marcelina, druga jakieś imię jej daj, dowolne.
3: Daga.
5: Daga. Marcelina do mnie, a Dagę tu czy tu?
3: No tutaj.
5: Dobra, zaciśnij mocno, zobacz co się stanie. U mnie zniknie. Raz, dwa, kompletnie. Przynajmniej się zupsądzi, że jest tu, ale tutaj też jej... Już nie ma ani tu, jakbyś zobaczył u siebie, to mniej więcej... Mniej więcej o to chodzi.
3: Aaa, ładnie!
5: Ale nie, wyjaśnię. Mogę twoją dłoń na chwilę?
3: Teraz mam dwie kobiety w ręku.
5: Tu chodzi o to. Zobaczcie, na czym to działa i na czym to polega. Pokaż swoje dwie ręce, zaciśnij obie. Słuchajcie, tu chodzi o to, że jak to zrobię między... O, pokaż jeszcze na chwilę. Jak to zrobię między moją dłonią a twoją dłonią, to to jest... Tego praktycznie nie czuć, nie? Ale jak to zrobię między twoimi dłońmi, to będzie ciężej. Skrzyżuj ręce ze sobą i teraz tak. Jedna była Marcelina, a druga była?
3: Daga.
5: Daga. Pytanie, czy wolisz Dagę czy Marcelinę?
4: O, ciekawe, z kim by Daga dłużej wytrzymała.
5: Dagę czy Marcelinę?
4: Dagę.
5: Dagę. Jak masz na imię?
3: Łukasz.
5: Łukasz, mam prośbę, czy klasnąłbyś na trzy? Spróbujesz? Wiesz, nie, na trzy.
3: Na trzy.
5: Na trzy. Nie trzy razy, tylko na trzy. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Udało się, czy nie? Twoim zdaniem przeskoczyły?
4: Nie.
5: Możesz sprawdzić. Otwórz sobie dłonie. Kurde, nie udało się, ale w zamian za to dostaniesz ten piękny zegarek ode mnie, dobra?
3: Ty zrób tak, żeby to nie było kaloryczne.
4: Fajnie.
5: Słuchajcie, na koniec. Ja nie chcę za dużo czasu zajmować, potrzebuję od was kalkulatora. Odpaliłbyś kalkulator?
3: Odpaliłbym.
5: Możecie też.
3: Mam nadzieję, że to będą jakieś duże kwoty.
0: Ja nie mogę.
5: Będą liczby. No to dzisiaj jest specjalny dzień, swoją drogą, słuchajcie. Dzisiaj zrobimy taki specjalny dzień razem.
4: Nie wiem, kiedy mi zdjęło.
3: Uwaga, uwaga.
5: Widzowie zresztą, jak chcecie, wejściwy słuchacie i widzowie na TikToku, jak chcecie, to też odpalcie w tym momencie swoje kalkulatory, bo będziemy dzisiaj robić coś, co ja nazywam magiczną liczbą.
0: Jestem z tobą.
5: Dobra?
0: 33.
5: To możesz mój kalkulator obsłużyć.
0: To jest magiczna liczba.
5: 33. Nie, będziesz mój kalkulator
4: obsłużyć. Chodzi o ręce.
3: Dobra, uwaga.
5: Jesteś godzie, mogą być brudne. Dobra.
0: Tak?
5: Słuchajcie, tak. Nie ma problemu. Dobra. O co chodzi? Potrzebujemy od was liczb losowych. Im bardziej, tym lepiej. Panie Krzysztofie Ibiszu, jakąś trzycyfrową liczbę. Dowolną, pierwsza, która przychodzi do głowy.
3: 333.
5: Zapiszesz? 333, wpiszcie w kalkulatory. Jak ktoś z was teraz nas słucha, wpisujcie teraz 333 w wasze kalkulatory, dobra? Pomnóżmy jeszcze coś tą liczbę. Niech ona będzie jeszcze większa, bardziej absurdalna. Dajcie razy. Dałbyś jakąś trzycyfrową liczbę?
4: 172.
5: Wpiszecie 172 w wasze kalkulatory i też oczywiście wpisujcie na TikToku u nas.
4: O, tyle zanek zarabia, ile teraz wyszło.
5: Dajmy jeszcze raz. Jeszcze jedno mnożenie. Dawaj. Ostatnie mnożenie. Daj razy.
3: Razy.
5: Dobra, daj jakąś trzycyfrową.
0: 6-7.
5: Ale trzycyfrową.
3: Ale nie 3.
5: Może być 6-7 i jakaś...
0: 0-6-7.
5: 6-7-0, żeby była trzycyfrowa.
0: Aha, dobra, to 670.
5: Czemu nie?
3: 670.
5: Dobra, mam, tak, słuchajcie, tak? Czyli mamy 3-3-3 razy 1-7-2 razy 6-7-0. Czemu nie? Daj równa się. Ale podobało mi się, jak to zrobił. Dobra. Słuchajcie, czy wszystkim wyszło? 38 milionów 374 920. Tak wyszło,
4: tak,
5: nie? To jest matematyka, a nie magia. Jeszcze.
3: No,
5: ale
3: no.
5: Będzie teraz z tego magia. Słuchaj, zrobimy tak. Wystaw czysty palec.
0: O, czekaj, jeden czysty. Okay.
5: Ja odejmę teraz coś od tej liczby, słuchaj. I zrobimy coś takiego. Wystaw tak, w ten sposób.
3: No.
5: O. Ile ja obrócę ekran telefonu w ten sposób, a ty wstukasz tutaj na ślepo, tak jak czujesz. Powiedzmy... Mamy 8 cyfr, odejmiesz drugie 8, dobra? Zobaczymy, gdzie skończymy. Próbuj.
4: Widziałem.
5: Słuchaj, raz, dwa, trzy, cztery. Sprawdźmy, piszesz? Piszesz, jeszcze cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy to? Mamy to, dobra. Odejmujcie teraz. Ja będę dyktował cyfry, sprawdź, czy się nie pomylę, dobra? Więc minus. I uwaga, dyktuję. 1, 8.
3: L.
5: To też dobrze. 3, 2, 2. 7, 7, 3.
4: Ty byłeś w Mam Talent?
5: Byłem. Albo to raz. Naciśnijcie. Naciśnijcie, równa się, dobra?
3: Równa się, uwaga.
5: Dobra, słuchajcie, czy wam też wyszło, wszystkim słuchaczom i telewidzom zresztą, telewidzom naszym pięknym, dzień dobry, czy wam też wyszło 20 milionów 52 147, nie?
4: Tak, zgadza.
5: Słuchajcie, to akurat już nie jest losowa liczba, to jest liczba, taki nasz magiczny moment. Sami zobaczcie zresztą, tak pokazuję. Pierwsze cztery cyfry, żeby nie było. 2005, nie? 2005 albo... 20 maja. Dzisiaj tak się składa. No i co prawda 2147 to jest jeszcze za chwilę, ale 21.47 jest dokładnie teraz, nie? 21.47 i u nas, i u was to jest właśnie dokładnie teraz, co do minuty.
0: Dobra, zrób, żeby to nie było kaloryczne teraz.
5: Żeby bez kaloryczne. Takich mam akurat nie potrafię. Nie, może być, tylko tak. Musisz zjeść kawałek i jak zjesz kawałek, to później przez pół godziny biegasz i nie ma kalorii.
4: Czy zrobić. Da się zrobić tak, żeby ta kwota wylądowała teraz u mnie na koncie? Podzielę się z wami. To poczekaj, przelej.
5: Ja, czekaj, 20 milionów 52147. Tak. To nie ma problemu, tylko to będzie kosztowało 20 milionów 52148.
0: No dobra, to robimy z rzutem.
4: 148,50, tak. Bo złoty 50 przelej.
5: Złoty 50 za przelej, właśnie, tu masz czas.
1: Kule, dzięki bardzo.
5: Bardzo było miło, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Bawcie się dalej dobrze, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. I do zobaczenia. Na razie.
2: Do zobaczenia. Naprawdę zostałem w międzyczasie oczarowany. Słuchajcie, w trasę go bardzo wam chciałem przedstawić ciekawostki o Majdanach, ale widzę, że mnie kurczę regularnie zaskakują. Ale
4: Krzysiu, ale jak dobrze ale muszę, mówi, muszę się wtrącać. Jakbyśmy go wzięli w trasę, to by nam mówił, która jest godzina.
2: No. Albo podawał, ile nie mamy pieniędzy na koncie. Dobra, słuchajcie, bo na tym naprawdę mi zależy. Otóż,
4: bez cukru,
2: chciałem dzisiaj w kąciku z podziemia zaprezentować wam zespół Motor Breath. Jest to grupa przyjaciół grających z pasji i miłości do rocka, a właściwie do rock'n'rolla. Kręci nas to nadal. Tak piszą sami o sobie na swoim Facebooku. A z takich bardziej już oficjalnych informacji to Motor Breath to legionowsko-warszawski zespół Hard and Heavy. Płyta Artefakty została wydana po wielu latach przejściach śmierci też basisty i wokalisty Bartka Strutyńskiego i zamyka ona praktycznie dekadę działalności grupy. Materiał ukazał się 17 kwietnia w postaci fizycznej na CD oraz na platformach streamingowych. Po wielu latach grania ciężkiej muzyki zespół prezentuje swoje nowe oblicze, nowy materiał, nowy skład i nową jakość. Motor Breath 2026 to Sebastian Pańczyk na wokalu, możliwe, że kojarzycie go na przykład z Dragon's Eye kiedyś czy z Liszaj. Następnie na gitarze Radek Chyliński, Adam Dobosz, na basie Piotr Borkowski i Marcin Góralski na perkusji. I teraz chciałbym wam serdecznie zaprezentować numer z płyty Artefakty zatytułowany Nowy Album.
4: Tak.
2: Stary album, przepraszam.

0: Krzysiu, ty wiesz?
1: Ty wiesz czego?
2: Ty wiesz od kogo?
3: Ty wiesz za co?
1: Zdrówko!
2: Wszystkiego najlepszego, Krzysiu. Życzę ci dużo uśmiechu i żebyś nigdy nie zmęczał.
4: Krzysiu, zdrowia, szczęścia, pieniędzy, wspaniałego metalowego życia i żebyś tam bardzo długo śpiewał do końca świata. Tak pięknie jak śpiewasz.
5: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
6: Wszystkiego najlepszego, Krzysiu. Widzimy się w lipcu w Sosnowcu pod sceną. 100 lat.
7: Krzysiu, z okazji twoich urodzin życzę ci, żebyś dalej raczył nas swoim wysokiej jakości, mocnym i krystalicznie czystym głosem. Zdróweczka.

0: Yeah! I tak oto wybrzmiał Fallen Angel, a w studiu wybrzmiewają też gitary. Jest Zenon Denon, Kupatasa, Grabowski, Artur Pochwała, Pochwałman, Inżynier, Dynior. I grają na gitarach akustycznej, elektrycznej. Jak słyszeliście dzisiaj w studiu, nie wiedzieć czemu, całkiem spore jakieś takie zamieszanie, zawirowanie. Jakieś brewerie tutaj, proszę państwa, się są uskuteczniane. Ja tylko chciałem się wytłumaczyć, że chciałem wam opowiedzieć o filmie Burning Ambition. I na samym wstępie powiedziałem, że będą pewnie jakieś spoilery, aczkolwiek to film biograficzny, a się okazuje, że nie było spoilerów i mało co było w filmie, dlatego że dzisiaj cały czas zaskoczenie za zaskoczeniem i niespodziewani, bardzo sympatyczni, super goście. I to ja tylko tak na zakończenie samo powiem o filmie Burning Ambition, bo dostałem wiele wiadomości od was i na przykład Paulina pisze tak. A propos filmu, nie jestem wielkim fanem Maidenów, choć oczywiście lubię i poszłam chętnie, większość historii znałam, ale bardzo podobał mi się przekaz ogólny płynący z filmu, ten o przynależności do jednej wielkiej rodziny. Myślę, że w metalu jest to szczególnie widoczne, nie tylko wśród fanów jednego konkretnego zespołu. Wielu z nas, fanów metalu, zawsze czuło swoją inność i szukało swojego miejsca na świecie, aż znalazło się wśród innych metali, gdzie można się czuć wśród swoich. Druga rzecz, że niewiele jest zespołów, gdzie pomimo różnych historii członkowie po tylu latach czuli do siebie nie tylko wzajemny szacunek, ale i sympatię. Ja powiem tylko tyle, że polecam film Burning Ambition. W dużej mierze zgadzam się z tym, co Paulina napisała, a może i nawet w 100%. W każdym razie, dobra, film może i ma swoje minusy. Dźwięk mógłby być lepszy. Te animacje z Edim
1: nie było.
0: Nie są może rewelacyjne, ale jeśli jesteście fanami, to pewnie jednokrotnie się wzruszycie na tym filmie, uporządkujecie swoje informacje na temat zespołu i spędzicie fajnie czas w kinie. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj i dziękuję wszystkim gościom, dziękuję za niespodzianki, dziękuję wszystkim na TikToku. Ja nie wiem, co będziemy musieli zrobić za tydzień, żeby to przebić, ale będziemy się starać. Tymczasem na zakończenie od Majdanów coś nieoczekiwanego. Coming home, bo wszyscy po tym już numerze możemy powiedzieć, że będziemy wracać do swoich domów. Dziękuję wam za dzisiaj jeszcze raz.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Z dziećmi to zawsze, albo w kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
2: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
3: Uważam,
4: że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
5: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.